Kolejnym wykonawcą jest pani Su Cheong-an z Korei Południowej, występująca z numerem pierwszym. Zagra na fortepianie marki Steinway. The next participant number one is Miss Su Cheong-an from South Korea. She will be playing on the Steinway, performing the following program. Nocturne d'Es-Dur, opus 27, numer 2. Nocturne in D-flat major, opus 27, number 2. Etude C-small, opus 10, numer 4. Etude in C-sharp minor, opus 10, number 4. Etude As-Dur, opus 10, numer 10. Etude in A-flat major, opus 10, number 10. Ballada G-moll, opus 23. Ballad in G-minor, opus 23. Pani Su Jong-an from South Korea.

Szanowni Państwo, dzisiejsze przesłuchania rozpocznie pan Łukasz Piotr Byrdy z Polski, numer 5, który na fortepianie marki Yamaha wykona następujące utwory. The first participant of the second stage is Mr. Łukasz Piotr Byrdy from Poland, number 5. He will be playing on the Yamaha, performing the following program. Ballada F-moll opus 52, Ballad in F minor opus 52, Waltz Asdur opus 42, Waltz in A flat major opus 42 i Andante z pianato i Polones Esdur opus 22. Andante z pianato and Grand Polonaise Brillant in E flat major opus 22. Łukasz Piotr Byrdy z Polski.

0: Polskie Radio Chopin.
1: Pierwszym wykonawcą, który wystąpi po przerwie, jest pani Galina Czistiakowa z Rosji, numer 8. Pianistka wybrała fortepian marki Kawai, na którym wykona następujący program. The first participant after the intermission is Ms. Galina Czistiakowa from Russia, number 8. She will be playing the Kawai, performing the following program. Barcarola Fizdur opus 60, Barcarolle in F sharp major opus 60, Waltz Asdur opus 42, Waltz in A flat major opus 42 i Andante spianato i Polonaise Esdur opus 22. Andante spianato en grand Polonaise brillant in E flat major opus 22. Ms. Galina Czistiakowa from Russia.

0: Cień Chopina wokół Europy romantycznej i młodopolskiej.
1: Przy mikrofonie Karol Furtak. Witam Państwa bardzo serdecznie, choć witamy się w nieco szerszym gronie. Audycję realizuje Joanna Włoczewska, a wydaje Ewelina Kucharska. Dziś podczas tego naszego spotkania zaproponuję Państwu muzykę artysty bardzo ściśle związanego z sylwetką Fryderyka Chopina, jednego z jego uczniów. Urodził się w 1819 roku w Czerniowcach i być może już wiedzą Państwo, że chodzi o Karola Mikulego. Tradycja chopinowska ma wielkie znaczenie dla jego życia i dorobku, dlatego jak pamiętamy dziś Karola Mikulego i w wielu wymiarach wpływała nie tylko na jego sztukę, ale także na to, jak postrzegano tego akurat kompozytora w polskiej kulturze muzycznej w XIX stuleciu. To nasze spotkanie zaczniemy jednak od wątku najmniej związanego z Fryderykiem Chopinem w kontekście dorobku Mikulego, bo od jego pieśni. Zaproponuję Państwu jedno z nagrań opusu 16, czyli 6 miniatur wokalnych, jednak 2 zdania o tym, jak stało się, że pieśni Mikulego są tak dalekie od chopinowskiego dorobku i to zarówno w kontekście faktury fortepianowej, jak i w kontekście samego stylu pieśniowego. Mikuli pisał pieśni do tekstów w różnych językach. Znajdziemy takie napisane do poezji polskiej, do poezji francuskiej i rumuńskiej. Jednak najwięcej uwagi w swoim życiu poświęcał poezji niemieckiej. Wszystko wskazuje na to, że to właśnie ten krąg kulturowy w kontekście twórczości Mikulego był najsilniejszą inspiracją dla jego twórczości z gatunku liryka wokalna. Bo w tych kompozycjach znajdziemy odwołania do mistrzów pieśni niemieckiej pierwszej połowy XIX stulecia na czele z Schubertem i Schumannem, ale wsłuchując się uważnie w te miniatury, zdamy sobie sprawę z tego, że nieobce były Mikulemu także choćby pieśni Feliksa Mendelssohna. Opus 16 to 6 pieśni i już po wyborze poezji widać, jak silnie Mikuli był przywiązany do niemieckiego kręgu kulturowego w tym zakresie. Klamrą dla tego cyklu są utwory pisane do wierszy Józefa von Eichendorfa, ale wśród poezji, po którą sięgnął Karol Mikuli przed publikacją swojego opusu 16, znajdziemy także wiersze Józefa Christiana von Zedlica, Friedricha von Matizona i Ludwiga Ulanda. Swego rodzaju wyjątkiem w tym cyklu jest 3 z pieśni, Metamorfozen, która została napisana do niemieckiego tłumaczenia wiersza szkockiego poety, tak, tego najbardziej znanego, czyli Roberta Burnsa. Poza wątkami związanymi z narodowością poetów, po których wiersze sięgał Mikuli, warto zwrócić uwagę także na pochodzenie stylistyczne tych wierszy. Wszystkie reprezentują dorobek wczesnego europejskiego romantyzmu. A zatem wsłuchamy się w komplet 6 pieśni wydanych w opusie 16 w 1867 roku w Wiedniu. Dodam tylko, że ten cykl pieśni Karol Mikuli zadedykował Marceli Lederer, a słuchać będziemy go w interpretacji Witolda Żołądkiewicza, barytona, któremu przy fortepianie partneruje Gabriela Machowska. Te 6 pieśni to kolejno Mondnacht, Abschied, Metamorphosen, Elfenreigen, O Tannenbaum i Der Pilger.

Mondnacht, Abschied, Metamorphosen, Elfenreigen, O Tannenbaum i Der Pilger. To tytuły sześciu pieśni z opusu 16 Karola Mikulego, które zabrzmiały właśnie w interpretacji Witolda Żołądkiewicza i Gabrieli Machowskiej. Jak Państwu wspomniałem, pieśni reprezentują bardzo daleko wysunięty od inspiracji chopinowskich wątek twórczości Karola Mikulego, a w drugiej części naszego dzisiejszego spotkania zdecydowanie bardziej zbliżymy się do tego, co de facto stanowi dziś jądro, wokół którego kształtuje się zainteresowanie twórczością tego polskiego kompozytora i pianisty, a więc właśnie do wątków chopinowskich. Tak naprawdę Karol Mikuli poznał twórczość Fryderyka Chopina jeszcze wtedy, gdy nie była ona tak bardzo popularna na ziemiach polskich. Zasługę ma w tym zakresie Franciszek Kolberg, polski pianista mieszkający w Czerniowcach, a więc w rodzinnej miejscowości Karola Mikulego. Choć pierwotnie Mikuli uczył się pod opieką własnej matki, potem trafił na lekcję do rzeczonego Franciszka Kolberga. A tak się składa, że to właśnie Kolberg był jednym z pianistów, którzy bardzo wcześnie zaczęli publicznie wykonywać twórczość Fryderyka Chopina i podobno Karol Mikuli zakochał się w tej muzyce od pierwszego wejrzenia, mówiąc kolokwialnie. Tak czy inaczej, jak powszechnie wiadomo, w końcu trafił na lekcję do Fryderyka Chopina, ale jak w przypadku wielu artystów z XIX stulecia, także w przypadku Mikulego nie było powszechnej rodzinnej zgody co do jego przyszłości artystycznej. Rodzice namówili Mikulego, by podjął studia na Wydziale Medycyny Uniwersytetu Wiedeńskiego. Rozpoczął je w roku 1839, jednak dość szybko z nich zrezygnował. Jak zwykło się uważać, to właśnie fascynacja twórczością Chopina sprowokowała podjęcie decyzji o zaprzestaniu kształcenia w kierunku medycznym. Do Paryża, by uczyć się u Fryderyka Chopina, Mikuli trafił w roku 1844. Najprawdopodobniej kształcił się pod jego ścisłym kierunkiem do roku 1847, ale co do tego źródła nie są do końca zgodne. Raul Koczalski, uczeń Mikulego, wspominał, że ten w pobliżu Chopina żył przez 7 lat. Czy jednak cały ten okres związany był z pobieraniem lekcji u Fryderyka Chopina? Tego nie wiemy, aczkolwiek obaj artyści mogli przecież utrzymywać później także kontakty na stopie bardziej prywatnej. Dość interesujące są wspomnienia, które zachowały się po Karolu Mikulim w kontekście tego, jak wyglądały lekcje z Fryderykiem Chopinem. Oto jedno z nich. Mikuli wspomina w nim o surowych wymaganiach, którym niełatwo było sprostać. Jednocześnie mówi o gorącej pasji w kontekście tego, jak Chopin miał próbować nakłonić swoich uczniów do tego, by grali na coraz wyższym poziomie, mającym się w jego założeniu zbliżać do tego, jak sam grał. W tych wspomnieniach powraca także hasło upór. Upór, z jakim cytując, powtarzał dany fragment dopóki ten nie został zrozumiany. No i dość wymownie brzmi to słowo zrozumiany w kontekście pianistyki Fryderyka Chopina i Karola Mikulego na tle XIX-wiecznej Europy, bo przecież przynajmniej według tego, co wspominał Mikuli, nie chodziło o to, by dany fragment zagrać, a właśnie, przynajmniej według tego, co wspominał Mikuli, nie chodziło o to, by dany

Cyprian Katsaris wykonał dwa mazurki Karola Mikulego, kolejno D-dur op. 3 i G-dur op. 10. W interpretacjach tego pianisty wysłuchamy jeszcze jednego zbioru utworów, choć trzeba dodać, że są to kompozycje, które oryginalnie Mikuli publikował w 4 różnych zbiorach. Na potrzeby swojego wydawnictwa, w którym Cyprian Katsaris zawarł muzykę Mikulego, dokonał on wyboru melodii ukraińskich. To kompozycje pisane na podstawie tradycyjnej muzyki tego regionu, a nawiązanie to wynika z pochodzenia Karola Mikulego. Rodzina Mikulich wywodziła się z Ormian, pierwotnie nosiła nazwisko Aksania, na miejscowość, w której przyszedł na świat, czyli Czerniowce. To miejscowość na Bukowinie, a więc na pograniczu rumuńsko-ukraińskim. A tak, w opracowaniu Karola Mikulego brzmią owe melodie rumuńskie.

to wybór melodii rumuńskich w interpretacji Cypriana Katsarisa, a słuchaliśmy muzyki Karola Mikulego, który jest głównym bohaterem dzisiejszego spotkania. I tak docieramy do wątków szopenowskich. Najpierw gatunek bliski szopenowskiemu, choć o mniejszym ciężarze poetyckim. Scherzino Fis Dur, opublikowany jako numer 5 w opusie 9 Mikulego, tym razem gra Maria Gabryś-Heike.

Maria Gabryś-Hejke i opus 9 numer 5 Karola Mikulego, czyli jego skercino Fis Dur. Jeden raz w swojej twórczości Mikuli sięgnął po gatunek ballady i owszem, nawiązuje on do ballad chopinowskich, w szczególności do jego ballady F-dur, ale uwagę warto zwrócić na to, że szczególnie Mikulego interesują tu także nawiązania do techniki wariacyjnej. Ballada została napisana w tonacji B-dur, a wydana jako opus 21. Ponownie gra Maria Gabryś-Hejke.

0: Polskie Radio Chopin. Laureaci Nagród Polskiego Radia.
1: Anna Skulska, witam Państwa bardzo serdecznie i proponuję dzisiaj powrót do pierwszego międzynarodowego konkursu chopinowskiego, który odbył się w Warszawie w 1927 roku. Ale zanim przypomnę interpretację Henryka Sztompki, który był pierwszym laureatem Nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonanie mazurków, odtworzę nagranie Jerzego Żurawlewa, pianisty, pedagoga, inicjatora tego wspaniałego konkursu. 4 października minęła 39. rocznica śmierci profesora, który odszedł w czasie trwania 10. konkursu w 1980 roku. Inicjator konkursu był wspaniałym pianistą wirtuozem, uczniem profesora Aleksandra Michałowskiego. W 1910 roku Aleksander Poliński o młodym wówczas Żurawlewie, który wystąpił w Warszawskiej Filharmonii, pisał między innymi: Żurawlew już dziś gra, jak grywają tylko genialni, słynący na świecie wirtuozi. Nie ma w tych słowach żadnej przesady. Nie przypomina

Nie mam sobie ani jednego wirtuoza, który by jak żurawle w wykonaniu koncertu Esdur Lista wykazał tak bajeczną sprawność techniczną, nadzwyczajny smak artystyczny w wykwintnym frazowaniu i tyle uczucia płynącego z serca. Profesor Żurawlew był też świetnym kameralistą i bardzo cenionym pedagogiem, a pedagogiką zajął się bardzo wcześnie, bo już w 1913 roku. Do historii pianistyki przeszedł jednak przede wszystkim jako inicjator konkursu szopenowskiego, wspierany przez grono zacnych muzyków, m.in. Aleksandra Michałowskiego, a także prezydenta Ignacego Mościckiego. A impulsem do powołania konkursu była dyskusja na temat, jak grać Chopina, a także troska o spuściznę kompozytora, którego dzieła nie były wówczas często wykonywane. Już za rok, proszę Państwa, przeżywać będziemy emocje związane z kolejnym konkursem, fascynować się będziemy kolejnymi interpretacjami. Będzie dyskusja na temat, jak grać Chopina, a dzisiaj posłuchajmy, jak interpretował fantazję F-moll op. 49 Chopina inicjator konkursu, profesor Jerzy Żurawlew, a nagranie pochodzi z lat 60.

Tak grał Fantazję F mol op. 49 Fryderyka Chopina profesor Jerzy Żurawlew, w którego wykonaniu proponuje jeszcze walca Des Dur Chopina w transkrypcji Aleksandra Michałowskiego.

Z taką lekkością grał walca Desdur z opusu 64 Chopina w opracowaniu Aleksandra Michałowskiego Jerzy Żurawlew. A za chwilę obiecane nagrania Henryka Sztompki, który jak wspomniałam otrzymał Nagrodę Polskiego Radia za interpretację mazurków podczas pierwszego konkursu chopinowskiego w 1927 roku. Jeden z recenzentów wówczas pisał: pod względem czysto muzycznym, również bez krzty maniery rytmicznej, z pietyzmem dla tekstu, z prostotą ową dla wykonania dzieł Chopina najcenniejszą zaletą muzykował pan Sztompka. Cóż, mimo ogromnych zalet muzycznych, pod względem wirtuozowskim gra jego

Z taką naturalnością i z pietyzmem dla tekstu, jak pisał recenzent, grał mazurki Chopina op. 17 Henryk Sztompka. Wcześniej słuchali Państwo nokturnów H-dur i As-dur op. 32, a także nokturnu Des-dur z op. 27. Na zakończenie jeszcze trzy mazurki Fryderyka Chopina z op. 24, G-moll, C-dur i As-dur. Gra Henryk Sztompka.

Mazurki Fryderyka Chopina, a z drugiego molice z opusu 24 wykonał przed chwilą Henryk Sztompka, laureat pierwszej nagrody Polskiego Radia za interpretację mazurków podczas pierwszego konkursu chopinowskiego w 1927 roku. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.

Witam Państwa. Przed mikrofonem Monika Mandał. Dziś posłuchamy dwóch mniej znanych koncertów fortepianowych Camilla Saint-Saënsa, a także dzieł Fryderyka Chopina i Karola Marii von Webera. Pięć koncertów Saint-Saënsa powstało w latach 1858-1896. Łączą one wirtuozerię z elegancją i dramatyzmem, a badacze podkreślają, że kompozytor czerpał inspirację z twórczości Lista, Mendelssohna i Webera. Zresztą Saint-Saëns sam siebie określał jako romantycznego eklektyka. Koncerty jego mają niewątpliwy urok i pewną charakterystyczną witalność oraz pazur wirtuozowski, ciekawie połączony z liryzmem. Zacznijmy od pierwszego, młodzieńczego koncertu D-dur op. 17. Słychać tu już wyraźnie potencjał twórczy 23-letniego kompozytora, a także pewne podobieństwa tematu do stylu Karla Marii von Webera, a także do tematu z trzeciej części Allegro Vivace, koncertu F-moll Fryderyka Chopina. Pierwszy koncert D-dur op. 17 Saint-Saënsa wykona Pascal Roger i Filharmonia Orkestra pod batutą Charlesa Dutoit. Jest to nagranie płytowe z 1986 roku. Części dzieła. Andante, Allegro assai. Andante sostenuto quasi adagio. I Allegro con fuoco.

Pascal Roger i Filharmonia Orkestra pod batutą Charlesa Dutoit wykonali pierwszy koncert D-dur op. 17 Camilla Saint-Saënsa. A teraz, dla lepszego umiejscowienia twórczości fortepianowej Saint-Saënsa w kontekście XIX-wiecznej muzyki, usłyszymy kolejno dwa dzieła, które prawdopodobnie zainspirowały kompozytora. Najpierw odtworzę Concertstück F-moll op. 79 Karola Marii Webera w wykonaniu historycznym Lili Kraus i Royal Concerthebouw Orchestra pod batutą Pierre'a Monteux. Jest to nagranie z 1939 roku.

Tak znakomicie Koncertstück F-moll op. 79 Karola Marii Webera grała Lili Kraus i Royal Concerthebouw Orchestra pod batutą Pierre'a Monteau. Było to historyczne nagranie z 1939 roku. A teraz koncert F-moll Fryderyka Chopina. Przy fortepianie Garrick Olson, a towarzyszy mu Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Kazimierza Korda. Jest to nagranie z 1997 roku z kompletu dzieł wszystkich Chopina utrwalonych przez tego znakomitego

Tak koncert F-moll op. 21 Fryderyka Chopina grał Garrick Ohlson i Orkiestra Filharmonii Narodowej pod batutą Kazimierza Korda. Było to nagranie z 1997 roku. Trzeci koncert fortepianowy Esdur, op. 29 Camilla Saint-Saënsa, powstał w 1869 roku. Z dziełem związany jest pewien mały skandal. W czasie premiery w lipskim Gewandhausie, gdzie Saint-Saëns grał partię solową, wybuchła wśród publiczności kłótnia związana ze skrajnymi ocenami śmiałej warstwy harmonicznej w części drugiej koncertu Andante. Posłuchajmy zatem tego śmiałego i pięknego koncertu, który niewątpliwie zasługuje na bardziej eksponowane miejsce w salach koncertowych. Ponownie gra Pascal Roget i tym razem London Philharmonic Orchestra, a dyryguje Charles Dutoit. Części dzieła. Moderato assai, più mosso, allegro maestoso, andante i allegro non troppo.

To był trzeci koncert Es-dur, opus 29 Camilla Saint-Saënsa. Grał Pascal Roget i London Philharmonic Orchestra pod batutą Charles Dutoit. Na zakończenie dzisiejszej audycji pozostańmy jeszcze w aurze muzyki francuskiej i posłuchajmy, jak Ignacy Jan Paderewski gra Claude'a Debussy'ego Odblaski na wodzie z pierwszego zeszytu Image. A ja dziękuję Państwu za uwagę w imieniu swoim oraz Joanny Włoczewskiej, która audycję zrealizowała. Do usłyszenia. Monika Mandał, Polskie Radio Chopin.

0: zaprasza Stanisław Dybowski.
1: Dzień dobry Państwu. Dzisiejszą audycję rozpoczynamy nietypowo od pytań. Czy wiedzą Państwo o istnieniu utworu muzycznego pod tytułem Odrodzonej i odnalezionej ojczyźnie? Czy znają Państwo nazwisko jej twórcy? A może mają Państwo jakieś nagranie tej kompozycji? Nagranie nie istnieje, a kompozytor, pochowany w Piasecznie pod Warszawą w 1939 roku na cmentarzu parafialnym, znany jest tylko wybranym muzykom i muzykologom, dla których twórczość rodzima jest ważna. Dlaczego tak jest? Dlatego, że przez pół wieku komuny wmawiano nam i uczono tego, że muzyka polska jest wtórna, zaściankowa i słabsza niż ta po wschodniej i zachodniej stronie Europy. Twórców polskich spychano na margines. O kim mowa? Mowa o Witoldzie Maliszewskim, żyjącym w latach 1873-1939. Wspaniałym twórcu dzieł sakralnych, kameralnych, symfonicznych, fortepianowych i pieśni. Cała jego twórczość muzyczna ma idiom polski, jak u Chopina. Każda fraza świadczy o jego polskości. Dlaczego przypominamy to nazwisko i co ono ma wspólnego z konkursami chopinowskimi? Bardzo dużo. Przyjęło się uważać, że do powstania konkursów chopinowskich przyczynił się profesor Jerzy Żurawlew. Tak, ale nie był przecież sam. Przypomnę, że myśl urządzania konkursów chopinowskich rzucił profesor Aleksander Michałowski. Praktycznie sprawą zajął się jego uczeń Jerzy Żurawlew, ale ostatni akcent na pomyśle postawił właśnie Witold Maliszewski, wówczas dyrektor Towarzystwa imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, a następnie naczelnik Wydziału Muzyki w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. To on wdrożył organizację pierwszego konkursu chopinowskiego w 1927 roku. Mało tego, wkrótce potem doprowadził do powstania Instytutu Fryderyka Chopina, reaktywowanego po 1989 roku w wolnej Polsce. Do jego działalności na rzecz Chopina trzeba dodać, że podczas pierwszego konkursu w 1927 roku pełnił funkcję przewodniczącego jury. Tak więc chopinowskie zasługi Maliszewskiego są ogromne. Stąd dzisiejsza audycja jemu poświęcona. Wysłuchajmy teraz czwartej symfonii D-dur op. 21 Witolda Maliszewskiego, noszącej tytuł Odrodzonej i odnalezionej ojczyźnie. Sięgam po jedyne nagranie tego dzieła, co jest wstydem, dokonane przez Narodową Orkiestrę Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Daniela Chmury. I to dopiero w 2004 roku. Oto części utworu. Lento allegro risoluto, allegro scherzando, intermezzo andante scherzando, finale allegretto. W finale kompozytor umieścił stylizowanego mazurka oraz motywy

Wysłuchaliśmy pięknej symfonii Witolda Malczewskiego w tonacji D-dur op. 21, gdzie były wykorzystane przez kompozytora w finale motywy hymnu narodowego. Grała Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach pod dyrekcją Gabriela Chmury. Malczewski, urodzony w Mohylowie Podolskim, w rodzinie zesłańców carskich, muzyki uczył się u matki. Potem był w szkole Carskiego Towarzystwa Muzycznego w Tbilisi, a następnie jako utalentowany młodzieniec w Petersburgu. Tu najpierw studiował matematykę na uniwersytecie, potem medycynę w Wojskowej Akademii Medycznej, a następnie w Konserwatorium Petersburskim, gdzie został studentem kompozycji Mikołaja Rimskiego-Korsakowa. Ciekawe, że pracą dyplomową w konserwatorium, za którą otrzymał wyróżnienie, była wielka kantata biblijna –

W roku 1902 uzyskał pierwszą nagrodę na konkursie kompozytorskim księcia Lubomirskiego, a od roku 1908 działał w Odessie, gdzie m.in. za wstawiennictwem Sergiusza Rachmaninowa założył konserwatorium muzyczne, z którego wyszło wielu sławnych później muzyków, jak Dawid Oistrach, Emil Gilels, ojciec Światosława Richtera i wielu innych. Gdy w Rosji komuniści doszli do władzy, od 1917 roku dla Maliszewskiego zaczęły się ciężkie czasy. I choć w środowisku muzycznym był poważany, jako Polak nie podobał się nowej władzy ludowej, był elementem obcym. Rektor oraz profesor kompozycji, harmonii i kontrapunktu, który postawił na wysokim poziomie uczelnię wymienianą koło petersburskiej i moskiewskiej, musiał szukać nowego miejsca dla siebie. Jako patriota powrócił do wolnej ojczyzny i od 1921 roku zaczął tutaj działać. Pełnił różne stanowiska, o których wspomniałem, oraz był profesorem w Konserwatorium Warszawskim. Z jego klasy wyszli m.in. Stefan Kisielewski, Felix Rybicki, Henryk Sfolkień i Witold Lutosławski. Jak wspomniałem, uprawiał różne gatunki muzyczne. Wysłuchajmy teraz trzech utworów fortepianowych zawartych w cyklu Œuvre de Piano, opus 4. Będą to Melancholique, Andante, Prelude, Moderato i Scherzo, Allegro. Gra Joanna Ławrynowicz.

Pianistka Joanna Ławrynowicz wykonała trzy utwory fortepianowe z opusu IV Witolda Maliszewskiego. Na tym kończymy dzisiejszą audycję, zapraszając do wysłuchania następnej z tego cyklu. A teraz przy dźwiękach w salonie Allegro, również z opusu IV Maliszewskiego, w wykonaniu Joanny Ławrynowicz żegnają Państwa realizatorka audycji Magdalena Górecka, wydawca Andrzej Zieliński i autor Stanisław Dybowski.

0: Interpretacja niejedno ma imię. Chopin historyczny czy współczesny?
1: Marcin Majchrowski, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Nie chcę powiedzieć, że dzisiaj interpretacja będzie nosić dwa imiona, albo lepiej dwa nazwiska. Jednak ta audycja trochę nam się w ten sposób ułoży. Jednak żeby ją urozmaicić, to sięgniemy jeszcze po nazwisko trzecie, pianisty, którego dorobek w miniaturowych dawkach towarzyszy nam dosyć regularnie, to te kąciki porównawcze etiud Chopina. A jeśli chodzi o dwa inne nazwiska, to brzmią one Marta Argerich i Artur Rubinstein. I od nagrań tego ostatniego zaczniemy. Na rozgrzewkę prędka, motoryczna, nawet skoczna, Tarantela Asdur op. 43.

Artur Rubinstein. W jego interpretacji zabrzmiała Tarantela Azdur op. 43, nagranie z 2 września 1965 roku. Nagranie 78-letniego pianisty, pozbawione historyczności, unikające skrajności, jakby pewność spokoju była dla Artura Rubinsteina najważniejsza, ale też w kulminacji podkreślające smakowite harmonie i pewną wyobrażoną sobie przez Chopina egzotykę, dość niejednoznaczną do sklasyfikowania zresztą. Ale na tym pewnie zasadza się właśnie mistrzostwo niedopowiedzenia i rozbudzanie ciekawości. 3 lata wcześniej, pod koniec listopada 1962 roku, Artur Rubinstein wszedł do studia, by nagrać inne utwory Fryderyka Chopina. Znalazł się wśród nich cykl Etude Metoda Metody, tych szykowanych przez Chopina do niezrealizowanej nigdy szkoły gry na fortepianie. Bolero op. 19, była też Kołysanka op. 57. Kiedy słucha się chociażby tych 3 etiud w interpretacji Rubinsteina, nie można się nie wzruszyć, zwłaszcza przy pierwszej w tonacji F-moll. Wielki mistrz, wielki chopinista potrafił stworzyć z nich absolutne cacuszko. Nikt inny chyba tego nie dokonał w ten sposób. Bardzo gorąco Państwu rekomenduję te 3 nowe etiudy Fryderyka Chopina. 1 F-moll, 2 Asdur i 3 w tonacji Desdur. Gra Artur Rubinstein.

Podobno to Artur Rubinstein powiedział kiedyś na zarzut, dlaczego etiudy wykonuje wolno, bo potrafię. Paradoks? Raczej świadomość potencjału i trafność artystycznych decyzji kryją się za tą anegdotą. Jak Państwo słyszeli, te akurat trzy utwory nie wymagają zresztą szaleńczych temp, a może właśnie dzięki uspokojeniu toku narracji odkrywają zupełnie nowe jakości. To były trzy nowe etiudy Fryderyka Chopina, nieopusowane, F-moll, As-dur i Des-dur. Interpretacja Artura Rubinsteina z końca listopada 1962 roku. W ciągu tych samych sesji nagraniowych mówiłem, wielki pianista nagrał również Barcarolle op. 60 oraz Bolero i Berceuse. Barcarolle odkładamy na inną okazję, a dzisiaj chciałem posłuchać z Państwem właśnie Bolera. To do kompletu, do tarantelli poetyckiej uduchowionej kołysanki. Najpierw ten utwór właśnie z odniesieniami do hiszpańszczyzny, napisany przez Fryderyka Chopina w pierwszej połowie lat 30. Mieczysław Tomaszewski, podkreślając koncertowy charakter Bolera ze wstępem i triem, scharakteryzował go takimi słowami: rozsadza go brawura, pianistyczna błyskotliwość, blask brzmień jasnych, niekiedy aż jaskrawych. Tutaj znowu Artur Rubinstein nie przesadza z tempem i nie stawia na przerysowanie. Proszę posłuchać.

Bolero, opus 17 Fryderyka Chopina. A-moll albo C-dur, w dwojaki sposób określany jest tonacyjny klucz tego utworu. Interpretacja Artura Rubinsteina z roku 1962. Jeśli tutaj dominowały brawura i pianistyczna błyskotliwość, to kołysanka D-dur opus 57 jest ich przeciwieństwem. Spokojna, delikatna do granic, choć tocząca się w dość wartkim tempie, jak na kołysankę oczywiście. Gra Artur Rubinstein.

Berceuse des Duropus 57 w wykonaniu Artura Rubinsteina. Nagranie powstało między 26 i 28 listopada 1962 roku. Do tych interpretacji wielkiego Chopinisty powrócimy, proszę się nie martwić. Dzisiaj tutaj stawiamy przecinek albo średnik, a tym średnikiem, zanim posłuchamy sonaty H-moll w wykonaniu Marty Argerich, będzie etiuda F-moll op. 25 numer 2 w dwóch wersjach znowu, na historycznym fortepianie i instrumencie współczesnym. To pewnie się Państwo domyślają, że zagrają Krzysztof Jabłoński. Najpierw RR 1849 rocznik. To bardzo prędka etiuda, więc ten historyczny instrument brzmi tak, jakby sypały się z niego iskierki i one, pomimo głównej tonacji, raczej smutnych nie sprawiają. Ale to tylko tło, bo jednak kiedy dokładnie się przysłuchać, to egzystencjalna zaduma wpisana jest w te dźwięki. A problem techniczny? Dwa odmienne metra w prawej w triole ósemkowe, w lewej triole ćwierćnutowe nadają tej etiudzie niezwykłej płynności i jakiejś takiej frapującej niepewności, jakby falowała. Nic nie jest tutaj postawione twardo, przeciwnie, przepływa dość delikatnie, jakby wychodziło naprzeciw możliwościom brzmieniowym historycznego Erarta.

Etiuda F-moll, opus 25, numer 2 Fryderyka Chopina w wykonaniu Krzysztofa Jabłońskiego na Erardzie z roku 1849. Mówiłem Państwu o tych iskierkach w brzmieniu. Zupełnie inaczej jednak odbiera się współczesny instrument. Trochę jego dosłowność pozbawia tej tajemniczości, jakiejś nienazwanej głębi tę etiudę. Oto wersja Krzysztofa Jabłońskiego na Steinwayu.

chyba wykonana jest szybciej na współczesnym instrumencie. Etiuda F-moll op. 25, numer 2 w wizji interpretacyjnej Krzysztofa Jabłońskiego, tym razem na współczesnym Steinwayu. Nagranie z roku 2015 i to było to porównanie jednego utworu wykonywanego z wykorzystaniem dwóch różnych fortepianów. A ponieważ interpretacja nie jedno ma imię, no to teraz zupełnie inna kraina, świat wyjątkowy, jakaś wyspa osobna, chciałoby się powiedzieć, bo tak chyba należy klasyfikować sztukę wykonawczą Marty Archerich, która nie ogląda się na nikogo, bo nie musi i nigdy tego nie czyniła. Zabrzmi teraz trzecia sonata fortepianowa H-moll op. 58 Fryderyka Chopina, zarejestrowana przez Archerich w 1967 roku, a więc to mniej więcej ten sam czas, co nagranie Artura Rubinsteina, dzisiaj przypominane. Oczywiście osobowości tych dwojga pianistów nieporównywalne, nieporównywalny także bagaż doświadczeń i moment w zawodowym rozwoju. Nieporównywalny nawet sposób przygotowania instrumentu, no bo fortepian Rubinsteina ciut przydymiony, dymem cygar pewnie, instrument Marty Archerich jasny, promienny, może nawet nieco krzykliwy, ale tylko momentami. A sama interpretacja jednego z największych arcydzieł Chopina nieokiełznana, emocjonalna tam, gdzie potrzeba, wyjątkowo osobista, więc trzeba to bardzo mocno podkreślić, wyjątkowo subiektywna. Ale taka zawsze była Marta Archerich, indywidualna do szpiku kości, chociaż po ponad 50 latach, wydaje mi się, z dzisiejszej perspektywy to akurat nagranie w jakiś sposób bardzo klasyczne. Allegro maestoso, molto vivace, largo, sedno intelektualny tej sonaty i presto non tanto. Trzecią sonatę fortepianową H-moll op. 58 Fryderyka Chopina gra Marta Archerich.

0: Trzecia sonata H-moll op. 58 Fryderyka Chopina grała Marta Arherich. Nagranie z roku 1967 kończy 40. audycję z cyklu o różnych interpretacjach dzieł Fryderyka Chopina. Dziękujemy Państwu za uwagę. Joanna Włoczewska i Marcin Majchrowski. Do usłyszenia.
1: Chopin w uszach krytyków.
2: Dzień dobry. Przy mikrofonie Karol Furtek. Witam i zapraszam na spotkanie, które moglibyśmy nazwać krótkim traktatem o zjadliwości krytyki muzycznej w stosunku do Fryderyka Chopina w Wielkiej Brytanii. Taka odparafraza przychodzi mi do głowy. Niezbadane są wyroki krytyków muzycznych. Coś w tej myśli jest, ale akurat w przypadku tekstu, który dziś dla Państwa wybrałem, doskonale wiemy, a przynajmniej z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy przypuszczać, skąd niechęć autora tych słów do muzyki i, a może przede wszystkim, do postaci Fryderyka Chopina. O tym jednak dopiero w

0: Plus. I na początek to powiem Państwu, że wczytamy się w słowa opublikowane dokładnie 28 października 1841 roku na łamach The Musical World. Tytuł tej pracy to Souvenir de Pologne, Seventh Set of Mazurkas, czyli siódmy zeszyt mazurków wydanych w Wielkiej Brytanii w oficynie Wessela i Stapletona. Te mazurki, o których myśli autor, to mazurki opublikowane jako opus 41 Chopina. Zanim ich wysłuchamy, wczytamy się w zdanie, które w zasadzie kończy refleksję człowieka, który z jednej strony był kompozytorem, z drugiej muzykologiem, który postanowił wypowiedzieć się na temat mazurków opus 41 Fryderyka Chopina.
1: Już tyle powiedzieliśmy o nim jako człowieku, że nie mamy ani miejsca, ani ochoty mówić wiele o jego muzyce. Ci, którzy go wielbią, a imię ich legion, będą wielbić i te mazurki, które są więcej niż super chopinowskie. My tego nie robimy.
0: Mam poczucie, że to zdanie mówi nam bardzo, bardzo dużo. Autor tych słów dostrzega popularność muzyki Chopina. W końcu imię tych, którzy go wielbią, to legion. On ustawia się jednak po drugiej stronie tego sporu. Hasło super chopinowskie. Już niebawem przekonają się Państwo, co dokładnie miał na myśli autor tych słów, używając takiego od nieco dziwnego, przyznają Państwo, określenia, ale póki co wsłuchajmy się w te super chopinowskie mazurki z opusu 41, czyli w mazurki e-moll, h-dur, as-dur i cis-moll w interpretacji Ewy Pobłockiej.

0: był to Anglik. Najpierw odebrał wykształcenie w słynnej i bardzo prestiżowej placówce doktora Nicholasa w Ealing. Wśród absolwentów tej szkoły był m.in. John Henry Newman. Jeżeli zaś chodzi o muzykę, to rozpoczął się jej uczyć dość późno, miał 14 lat. Wśród jego pedagogów znaleźli się następujący artyści: Charles Lucas, a potem także Cipriani Pottera i William Henry Holmes. Przyznają państwo, nie są to nazwiska jakoś szczególnie znane i to chyba dobry moment, by odwołać się do refleksji Brytyjczyków już z XX wieku, którzy, cóż, ewidentnie dostrzegali stopień rozkładu angielskiej kultury muzycznej w XIX stuleciu. Tak czy inaczej, w pierwszej połowie XIX wieku to wykształcenie, które Macfarren odebrał, było naprawdę absolutnie najwyższym, na jakie mógł liczyć w Anglii. Niestety stracił wzrok, co w zasadzie uniemożliwiło jego karierę jako instrumentalisty. Dlatego właśnie zajął się głównie kompozycją, a potem także nauczaniem. Wykładał w Królewskiej Brytyjskiej Akademii, ale popadł w pewien konflikt. To znaczy w konflikt z tymi, którzy proponowali swoim uczniom naukę harmonii na bazie nowej teorii, teorii niejakiego Alfreda Deya. Wtedy został ze szkoły wydalony, ale wrócił do niej, co ciekawe, wtedy, gdy padnięto na pomysł, by zacząć promować zróżnicowanie i swobodę myśli w Brytyjskiej Królewskiej Akademii Muzycznej. Był bardzo, bardzo zainteresowany muzyczną przeszłością. Ewidentnie był zwolennikiem tezy, według której muzyki powinno uczyć się na bazie dzieł mistrzów. Wspominam o tym choćby dlatego, że Macfarren założył Stowarzyszenie Handlowskie. Przez pewien okres swojego życia redagował także magazyn The Musical World, na łamach którego ukazała się ta wyjątkowo zjadliwa recenzja Mazurków op. 41 Fryderyka Chopina, choć to zdanie, które dziś państwo usłyszeli, to w zasadzie jedyna myśl Macfarrena, która dotyczyła stricte muzyki. Bardzo dużo Macfarren pisał o samym Chopinie i, powiedzmy kolokwialnie, wszystkim, co wokół niego. Był pewien powód, dla którego Macfarren rozumiał tak złą kondycję twórczości artystycznej Chopina. W końcu, jak sam skonstatował, nie było warte, by w ogóle o niej pisać. O tych powodach, przyczynach upadku Chopina pisał jednak bardzo chętnie.
1: Istnieje obecnie usprawiedliwienie dla przestępstw Chopina. Jest on w sidłach arcyuwodzicielki George Sand, znanej również dobrze z liczebności, jak i z doskonałości jej romansów i kochanków. Niemniej dziwi nas, jak mogła ona, która kiedyś owładnęła sercem okropnego religijnego demokraty Lamennesa, pozwolić na trwonienie swej marzycielskiej osobowości przez takie zero artystyczne jak Chopin.
0: Zero artystyczne jak Chopin. Cóż, z naszej perspektywy te słowa dziwią, ale wiedzą już państwo, że Macfarren nie był jedynym krytykiem XIX-wiecznym, który w tak kategoryczny sposób odnosił się do dorobku Fryderyka Chopina. Przyczyn tak złej kondycji jego muzyki upatrywał tak w arcyuwodzicielce George Sand. Jak można łatwo się przekonać, w kręgu okalającym Macfarrena nie cieszyła się ona szczególną estymą. Zresztą Macfarren wspomina tu także postać Lamennais, czyli Hugues Félicité Roberta de Lamennais, którego nazywa okropnym religijnym demokratą. Dla ścisłości, to urodzony jeszcze w XVIII stuleciu ksiądz, ale związany z tak zwanym katolickim liberalizmem. Prowadził m.in. słynny dziennik L'Avenir, czyli przyszłość. Jego dorobek był bardzo szeroko w Europie XIX wieku dyskutowany, choćby dlatego, że po pierwsze, Lamennais postulował absolutną krytykę wyzysku pracowników i fiskalnego ucisku. Po drugie natomiast krytykował bardzo, naprawdę bardzo wiele uznawanych za wartościowe teorii. To były teorie zarówno Marcina Lutra, jak i Leibnica, jak i w końcu refleksje Jean-Jacques Rousseau i francuskich encyklopedystów dotyczące nauk politycznych. Tyle gwoli komentarza

0: odnośnie do tego, jakie miał zdanie na temat George Sand McFarren. Wróćmy jednak do Chopina, bo dla krytyka, który w tak negatywny sposób odnosił się do jego dorobku, musiało zaistnieć coś, co w jakimś sensie wytłumaczyłoby czytelnikowi, skąd wielka popularność muzyki Fryderyka Chopina. McFarren poświęcił więc takiej oto refleksji przynajmniej kilka zdań w swoim artykule opublikowanym, przypomnę, w 1841 roku.
1: Fryderyk Chopin osiągnął w ten czy inny sposób rozgłos niebywały, czego zupełnie nie możemy zrozumieć. Rozgłos, jaki nierównie rzadziej osiągają kompozytorzy dziesięciokrotnie bardziej utalentowani niż Chopin. W żadnym wypadku nie jest on banalny, natomiast, co wiele osób będzie uważać za znacznie gorsze, szerzy najbardziej absurdalne i przesadne ekstrawagancje. O ile często jest głębokim, wielkim muzykiem, o tyle jako kompozytor okazuje się niedojrzały i ograniczony. Chopinowi nie brak pomysłów, ale nigdy nie przekraczają one 8 lub 16 taktów, po czym jest on niezmiennie w obłokach.
0: Tak więc McFarren dostrzega jednak chopinowski talent. Nazywa go jednak kompozytorem niedojrzałym i ograniczonym. Wszystko to, jak się zdaje, wynika z akademizmu, z potrzeby kształcenia kompozytorów tak, by potrafili oni pisać w bardzo określonej konwencji, a ta konwencja to po prostu zarówno język harmoniczny, charakterystyczny dla muzyki jeszcze pierwszej połowy XIX stulecia, po drugie forma. I o tej formie w przypadku muzyki Fryderyka Chopina McFarren pisze, o tym jednak za chwilę. Dostrzeżenie talentu było dla tego angielskiego krytyka muzycznego, muzykologa, no i także kompozytora, niewystarczające. Brakowało mu u Chopina wszystkiego tego, co moglibyśmy najogólniej nazwać wygładzeniem jego bardzo bogatej muzycznej inwencji. Co zaś do tej formy? Oto najdłuższy fragment recenzji McFarrena, który dziś Państwu zaproponuję, z nadzieją, że zrozumieją Państwo, co mam na myśli, mówiąc o tym akademizmie, bo pada tu naprawdę wiele zarzutów, które można by podsumować takim od hasłem. Chopin był po prostu zbyt utalentowany.
1: Myśl może zrodzić się dzięki naturalnym, przyrodzonym zdolnościom, ale umiejętność właściwego jej zużytkowania, nadanie właściwego charakteru obszernemu utworowi, szczegółowego jej wypracowania, doprowadzenia do tego, żeby była nie tylko tworem oryginalnym, ale istotnie myślą przewodnią, ta tak godna zazdrości umiejętność należy tylko do wykwalifikowanych, utalentowanych kompozytorów. Nie ujawnia się ona u Chopina zupełnie. W rzeczywistości prace jego niezmiennie nasuwają nam myśl o entuzjastycznym uczniu, którego zdolności w żadnej mierze supłowata, niedojrzała, niestrawna, w rezultacie czego Chopin nie tylko przestaje być zręcznym, ale nawet umiarkowanie doświadczonym artystą.
0: To słowa McFarrena, które próbują w jakimś sensie tłumaczyć nieco bardziej w szczegółach to, co zarzuca muzyce Fryderyka Chopina. Pisze o niej supłowata, niedojrzała, niestrawna. Pisze, mówiąc krótko, o tym, że Chopin nie radzi sobie z prowadzeniem myśli muzycznych w czasie, że nie opanował tego, co dla McFarrena było absolutnie podstawą sztuki kompozycji, czyli po prostu formy. Jednocześnie w tych słowach czytamy o oryginalności. Raz jeszcze, w odniesieniu do Fryderyka Chopina, nie tylko w Wielkiej Brytanii zresztą, pojawia się zarzut o to, że ślepo wręcz podąża on za potrzebą poszukiwania oryginalności i to właśnie to prowokuje niedoskonałości formalne, które zdaniem McFarrena pojawiają się w jego muzyce. Pisze o tych nieco większych formach. Ja zaproponuję Państwu, jakby dla kontrastu, taką od dłuższą niż Mazurek formę muzyczną u Fryderyka Chopina. Będzie to ballada As Dur. Wybrałem ją choćby dlatego, że została ona przez Chopina napisana dokładnie w 1841 roku, a więc kilka miesięcy zanim George Alexander McFarren opublikował swoje refleksje, powiedzmy, na temat jego mazurków z opusu 41. Raz jeszcze, wraz z balladą As Dur opus 47 Fryderyka Chopina, sięgniemy dziś po nagrania Ewy Pobłockiej.

0: Raz jeszcze dziś muzyka Fryderyka Chopina zabrzmiała w nagraniach Ewy Pobłockiej. Tym razem była to ballada Asdur, opus 47. Wrócimy do słów George'a Alexandra McFarrena, do być może najbardziej wymownej myśli z wszystkich tych, które zaproponuję Państwu w dzisiejszej audycji. Pisał: pomimo wymuszonego niepodobieństwa do zwykłych fraz muzycznych, i to słowo zwykłe frazy muzyczne bardzo ściśle sytuuje nam McFarrena jako tego, który chętnie słuchał muzyki takich kompozytorów jak Haydn, Mozart. No a to, co proponował na kartach swoich partytur Chopin, było dla niego niezwykłe, ergo niedobre, nieodpowiadające akademickim sposobom rozumienia formy i jej wagi w docenieniu dzieła muzycznego. Dla kontrastu zaproponuję Państwu refleksję dwóch innych krytyków, którzy także na temat ballady Asdur się wypowiadali. Raz jeszcze McFarren pisał o niepodobieństwie do zwykłych fraz, które w domyśle sam tak bardzo cenił. Co w balladzie Asdur dostrzegł Robert Schumann? Tchnienie poezji. Co w tej balladzie dostrzegł Friedrich Nix? Był to dreszcz podniecenia. Pisał dalej: kuszenie i wabienie, wdzięk i delikatność nie może wystąpić w sposób bardziej uwodzicielski. Tak, wracam do tej myśli także dlatego, że to właśnie ta arcyuwodzicielka George Sand miała być według McFarrena jedną z przyczyn tak niedobrego prowadzenia się Fryderyka Chopina w dziedzinie muzyki. Ostatnia dziś refleksja McFarrena. Ta trafia na koniec naszego dzisiejszego spotkania głównie dlatego, że w jakimś sensie tłumaczy ona podejście McFarrena do muzyki Chopina. No i jak się Państwo przekonają, zdecydowanie nie wyrasta ono tylko i wyłącznie z tego jego bardzo akademickiego i chciałoby się powiedzieć konserwatywnego podejścia do sztuki muzycznej.
1: Podobno powiedział Liszt, że w Anglii istnieje arystokracja miernoty z Williamsem i Sterndalem Bennettem na czele. Znacznie więcej byłoby prawdy, gdyby powiedział, że w Paryżu istnieje arystokracja przesady z nim samym i jego filozoficznym przyjacielem panem Chopinem na pierwszym planie.
0: O mierności tym razem, ale doskonale czytając te słowa widzimy, że tak naprawdę Chopinowi od McFarrena oberwało się pośrednio za to, że był kojarzony z Ferencem Listem, który z kolei krytykował angielską kulturę muzyczną bardzo bliską George'owi Alexandrowi McFarrenowi. Wspomniane tu nazwisko Sterndale Bennett to nazwisko Williama Sterndale'a Bennetta, także dyrektora akademii, w której uczył McFarren, potem zresztą zastąpił Bennetta na tym stanowisku. Co do mierności, cóż bardziej miernego, Chopin i Liszt czy muzyka Williama Sterndale'a Bennetta, można powiedzieć, probierz angielskiej kultury muzycznej tego okresu. Państwo zdecydują sami. Wysłuchają dziś Państwo jeszcze koncertu fortepianowego numer 2 tego kompozytora. Koncertu S-dur w nagraniu Howarda Shelleya i BBC Scottish Symphony Orchestra.

rzecz jasna inaczej niż McFarren, Liszt i inni, nie chcemy oceniać. To po prostu zupełnie inna muzyka, bo przyznają państwo, że ten koncert Sterndale'a Bennetta, jego koncert fortepianowy S-dur, który zabrzmiał w nagraniu Howarda Shelley'a i BBC Scottish Symphony Orchestra, to muzyka zupełnie inna niż twórczość Chopina czy choćby Liszta. Tu stawiamy dziś kropkę. Do usłyszenia, Karol Furtak. Audycję wydała Ewelina Kucharska, a zrealizowała Zuzanna Wawro.

Dzień dobry, tu studio Polskiego Radia Chopin i Kamila Stępień-Kutera. To jest audycja z cyklu Chopin Uniwersum. Kontynuujemy naszą wędrówkę przez tonacje. W XIX wieku przypisywano im bardzo konkretne znaczenie, koloryt i emocje. Za ilustrację każdej tonacji służą nam oczywiście utwory Fryderyka Chopina. I dziś pora między innymi na tonację B-dur. Podobno jest ona ulubiona przez kompozytorów klasycznych. I Ernst Pauer, XIX-wieczny teoretyk, twierdzi, że B-dur ma charakter szczery, czysty i przejrzysty, dopuszczający także ekspresję cichej kontemplacji. Jedyny wydany utwór Chopina z dojrzałego okresu twórczości w tonacji B-dur to preludium 21 w opusie 28. A poza tym mamy same dzieła młodzieńcze i inedita. Z utworów faktycznie znaczących są wariacje opus 2 na temat Mozarta oraz dwa mazurki opus 7 i 17. Ponadto nieco komercyjne wariacje na temat Je vends des capillaires z opery Ludowik, Erolda i Alewiego opus 12, jeszcze pierwszy w życiu polonez, kolejny polonez z progu lat 30., dwa niewydane mazurki i kantabile. Gdy Chopin miał około 7 lat, skomponował dwa polonezy. To pierwsze jego zachowane kompozycje. Spisał je najpewniej dla chłopca Józef Elsner. Te dziecięce utwory nie powinny być lekceważone. Jak napisał o nich znawca twórczości Chopina Tadeusz Andrzej Zieliński, jakość obu tych utworów, zważywszy wiek chłopca, jest niezwykła. Nie tylko dowodzi, że 7-letni frycek zdążył już doskonale opanować konwencje i środki, jakimi posługiwali się kompozytorzy owych stylizowanych tańców, lecz nadto ujawnia szczególny błysk talentu w operowaniu nimi. Gdyby te dwie kompozycje wyszły spod pióra Ogińskiego, zaliczylibyśmy je do najbardziej wartościowych jego utworów. Otóż pierwszy z owych polonezów jest w tonacji B-dur, a zatem jego posłuchamy. Gra dla nas Garrick Ohlson.

7 grudnia 1831 roku w lipskiej Allgemeine Musikalische Zeitung ukazuje się arcysłynna już dzisiaj recenzja Roberta Schumana z wariacji B-dur opus 2, zatytułowana opus 2. To tutaj pada niezapomniane zdanie Hut ab, ihr Herren, ein Genie, czyli kapelusze z głów, panowie, oto geniusz. Prawykonanie wariacji B-dur miało miejsce nieco wcześniej, bo 11 sierpnia 1829 w sali Cesarsko-Królewskiego Teatru Dworskiego przy Bramie Karyńskiej. Był to pierwszy publiczny koncert 19-letniego Fryderyka w Wiedniu. Jako temat dla owych wariacji wybrał Chopin popularny, pełen wdzięku duet La ci darem la mano z pierwszego aktu opery Mozarta Don Juan. Wariacje B-dur, opus 2 Fryderyka Chopina, zagra teraz Bruce Liu.

24 czerwca 1832 roku. Taką datę zapisał Chopin na rękopisie Mazurka Bedur, będącego podarunkiem dla panny Aleksandryny, czy może Aleksandry Wołowskiej, w bliskiej przyszłości żony Leona Foschera, francuskiego ministra spraw wewnętrznych, która przez pewien czas była chopinowską uczennicą. Podarowany jej przez Chopina rękopis odnaleziony został dopiero w 1909 roku. Pani Fauché zawdzięczamy uroczą anegdotę o Chopinie, którą Hezikowi przekazała jej krewna. I tu cytat. Z Wołowskimi, u których czuł się jak w domu, łączył go stosunek prawdziwej przyjaźni i poufałości. Wpadał do nich w różnych porach dnia, nawet w takich godzinach, w których niezwykło się składać wizyty, a był zawsze le bienvenu, rozumie się samo przez się. Otóż zdarzyło się raz, że zadzwonił do nich w porze, w której ciotka moja jeszcze nie była ubrana. Otworzyła mu służąca, która zobaczywszy, że to on, poprosiła go do salonu, a sama poszła uwiadomić panią, kto przyszedł z tak wczesną wizytą. Ciotka moja, która się ubierała właśnie, dowiedziawszy się, że to Chopin, nie wyszła do niego zaraz, lecz kończyła się ubierać, gdy nagle dosłyszała przez otwarte drzwi odgłos ożywionej rozmowy. Rozmowa toczyła się w przedpokoju, we drzwiach prowadzących do salonu, a okazywało się z niej wyraźnie, że Chopin nie przyszedł sam, lecz w towarzystwie. O czym, dziwna rzecz, służąca nie powiedziała ani słowa. Zaintrygowana, kto to mógł być, ciotka moja zaczęła nadsłuchiwać i o dziwo poznała po głosie, że osobą, z którą Chopin rozmawiał właśnie, była księżna Adamowa Czartoryska. Certowali się oboje, kto ma wejść w przódy, żadne z nich bowiem nie chciało wejść pierwsze. Oboje uważali się za niegodnych pierwszeństwa. Księżna utrzymywała, że tak znakomity artysta jak Chopin nie mógł wchodzić drugi. On zaś w żaden sposób przystać na to nie chciał, dowodząc, że zawsze w takich razach pierwszeństwo należy się damie. Cóż dopiero, gdy nią jest tak dostojna matrona jak księżna pani, której i z wieku, i z urzędu zaszczyt się ten należy. Tak się certując, wciąż nie przekraczali progu salonu, a tymczasem ciotka moja, zaskoczona tą niespodziewaną wizytą księżny, wizytą o tak niezwykłej porze, mocno skonfundowana tym, że ją księżna zastaje jeszcze przy tualecie, woła służącą i coraz bardziej śpiesząc się z ubieraniem, pyta ją tonem wymówki, dlaczego nie powiedziała nic, że Chopin przyszedł nie sam, lecz w towarzystwie księżny. Służąca, zdziwiona tym zapytaniem, odpowiada, że prócz Chopina, za którym sama przecież zamknęła drzwi, nie widziała nikogo, co by wchodził z nim razem. W tejże chwili jednak z przedpokoju doszedł znów odgłos rozmowy Chopina z księżną, która wciąż jeszcze, jak się okazało, nie mogła się zdecydować na wejście do salonu przed swym znakomitym towarzyszem. Gdy już i służąca, dosłyszawszy urywane wyrazy tego dialogu, nie miała wątpliwości, że jednak prócz Chopina był jeszcze w przedpokoju ktoś inny, kazała jej ciotka moja prosić tych państwa do salonu, gdzie zechcą poczekać chwileczkę, bo pani już się kończy ubierać. Służąca idzie do przedpokoju, ale, o dziwo, widzi tu Chopina samego. Cóż się okazało? Oto, że artysta, dowiedziawszy się, że pani jeszcze nie ubrana, wpadł na pomysł, by ją przez chwilę wprawić w zakłopotanie i pewny swego aktorskiego kunsztu zaimprowizował powyższą scenę z księżną. Jakoś osiągnął zamierzony efekt, bo tak znakomicie udawał głos księżny, że ciotce mej ani przez myśl nie przeszło, by z tą tak doskonale odegraną rozmową mógł się ukrywać jeden ze zwykłych figlów Chopina. A teraz uroczego mazurka dedykowanego Aleksandrze Wołowskiej, mazurka B-dur, zagra Dmitrij Aleksiejew.

1833 roku Chopin skomponował wariację B-dur, opus 12, na temat Je vends des capillaires z opery Ludovic Erolda, dokończonej przez Alewiego. Powstały nie z inicjatywy i potrzeby Chopina, lecz na zamówienie Maurice'a Schlesingera, który opublikował je wraz z partyturą opery. Gra Tatiana Szebanowa.

Mazurki, opus 7. Chopin adresował do pianisty Paula Emila Jonesa, dystyngowanego miłośnika muzyki z Nowego Orleanu, jak pisał o nim sam kompozytor. W pierwszym w tym zbiorze mazurku, w tonacji B-dur, śmiało stosującym kwartę lidyjską, w części środkowej słyszymy cygańsko brzmiącą sekundę zwiększoną. Posłuchajmy Dmitrija Aleksiejewa.

Mazurek Bedur opus 17. To jedyny w tym smutnym opusie utwór żywy i dziarski. Chopin zaczyna od niego opus, jak gdyby pokazywał chwilowy poryw energii przed popadnięciem w przygnębienie, żal i tęsknotę. Może chciał zerwać się do czynu, ale świeże oderwanie od ojczyzny i rodziny nie pozwalały mu na to. Mazurka Bedur, opus 17, numer 1 gra ponownie Dmitrij Aleksiejew.

Autograf Cantabile Bedur nosi datę Paryż 1834. 14-taktowa kartka z albumu, powiada Mieczysław Tomaszewski, mogłaby może znaleźć się pośród 24 ulotnych liryków tworzących skomponowany na Majorce w jedną całość cykl preludiów op. 28, jednak Cantabile Bedur, jakie znalazło się wśród preludiów na 21 miejscu, ma większy ciężar właściwy. Omawiane Cantabile jest wdzięczne, śpiewne i ulotne, jednak niewiele więcej ponad to. W bibliotece Uniwersytetu Yale znajduje się autograf podarunek Cantabile i zagra Garrick Olson.

21 w opusie 28 preludium B-dur określona jest przez Chopina właśnie jako cantabile. To jedno z najbardziej złożonych w zbiorze. Jest w nim coś z mikroskopijnej sonaty. Pierwsza cząstka zawiera dwie odrębne myśli muzyczne w przetworzeniu ty. Pierwsza cząstka zawiera dwie odrębne myśli muzyczne. W przetworzeniu Chopin bazuje na pierwszym z nich.

Utwory Chopina z okresu studiów, gdy miał 17 czy 18 lat, mogą przywodzić na myśl laboratorium, w którym młody muzyk eksperymentował, poszukując najbardziej indywidualnego sposobu wyrażania się poprzez muzykę. Obiektami do ciekawych wynalazków były na pewno polonezy. Mniej więcej w tamtych latach powstały trzy: G-moll, B-dur i F-moll. Chopin nie przeznaczył ich do wydania i ukazały się dopiero po jego śmierci. Julian Fontana zebrał je w jedno opus, 71. Ciekawe, że kompozytor schował te utwory do szuflady. Są one wyjątkowo udane, finezyjne, frapujące swoją harmoniką, w której dysonanse odgrywają rolę kolorystyczną. Na znaczeniu zyskuje część środkowa, trio. W polonezie B-dur ma charakter dramatyczny, materiał muzyczny w nim jest przetwarzany niemal jak w formie sonatowej. I ten młodzieńczy polonez B-dur, później zebrany do opusu 71, będzie utworem, który zakończy nasze dzisiejsze spotkanie. Zagra Wladimir Ashkenazy, a ja żegnam się z Państwem. Do usłyszenia, Kamila Stępień-Kutera.

gatunki chopinowskie. Andrzej Sułek, dzień dobry. Ten odcinek poświęcę gatunkom, które odegrały znaczącą rolę, ale tylko w początkowym okresie życia, twórczości, tym warszawskim czasie młodego Chopina. Ronda i wariacje to gatunki, ale też zarazem rozwiązania formalne, które z jednej strony ściśle związane były z tokiem nauczania stosowanym przez Józefa Elsnera, co też zapewne spowodowało, że o tych młodzieńczych rondach i wariacjach myśli się często i powiada jako o takim marginalnym obszarze twórczości Chopina, tej dydaktycznej niszy koncesji na rzecz mody konwenansu, czyli stylu Briand. I właściwie dopiero ostatnie konkursy chopinowskie, ten z roku 2025, ale i ten z 2021, pokazują, że młodzi zainspirowani pianiści potrafią nawiązać z tym młodym Chopinem bardzo niezwykły, chciałoby się powiedzieć wręcz osobisty dialog, jakąś emocjonalną więź, nasycając te utwory młodzieńcze zupełnie nowym duchem spontanicznego, beztrosko młodzieńczego, chciałoby się powiedzieć, odczytania. Chcę jednak ująć tę dzisiejszą opowieść o wariacjach i rondach w swego rodzaju klamrę, dlatego nie rozpocznę chronologicznie od najwcześniejszego z proponowanych dziś Państwu utworów, ale od pewnych wariacji, które choć powstały w roku 1829, znalazły potem swoje genialne dopełnienie, genialny refleks w postaci Berceuse des Dur op. 57 Kołysanki, napisanej przez Chopina w roku 1843. Ku Berceuse zatem Państwa dziś poprowadzę, a zacznę od pozbawionego tytułu, a datowanego na rok 1829 utworu, który tradycyjnie nosi tytuł Souvenir de Paganini, Gary Colson.

Gary Colson i szopenowskie wariacje Adur Suvenir de Paganini, rok 1829. Cofnijmy się o 4 lata. Jest rok 1824. Chopin pisze z szafarni do ojca z prośbą o nuty wariacji Ferdinanda Risa na irlandzki temat Thomasa Moora. Chce je grać na 4 ręce z Ludwiką Dziewanowską. Zapewne wiedziony swoistą chęcią konkurowania z niezwykle wówczas podziwianym i bardzo popularnym Risem, Chopin decyduje się napisać własny wariacyjny cykl na ten sam temat na 4 ręce. Rękopis był przez długie lata zaginiony, potem odnalazł się w wersji niekompletnej, zrekonstruowanym przez profesora Jana Ekiera, trafił ostatecznie na pulpity pianistów. I tu z pomocą przychodzi nam nieoceniony Nikita Magalow, któremu partneruje Michel D'Alberto.

Nikita Magalow i Michel d'Alberto grali wariacje Chopina na temat Tomasa Mura, w których z pewnością nie przez przypadek pojawia się aluzja, odniesienie do tego samego tematu, który słyszeliśmy w Souvenir de Paganini. Chopinowskie opus pierwsze, czyli Rondo C-moll, powstało i opublikowane zostało w roku 1825, oczywiście w Warszawie. To z pewnością pokłosie studenckich zadań, jakie Chopin otrzymywał od Elsnera, ale zarazem dowód na to, że w tej klasycznej, odziedziczonej po Wiedeńczykach formie Chopin potrafi odnaleźć inspirację do szukania rozwiązań nowatorskich, choćby poprzez oryginalne kształtowanie wszystkich łączników. Louis Lortie, nagranie Anno Domini 2025.

Louis Lortie, mimo że to już 65-latek z okładem, gra to rondo op. 1 Chopina, jakby był jego rówieśnikiem. No a ja pamiętam swoje wielkie wzruszenie, gdy w istocie nieledwie rówieśnik Chopina na konkursie chopinowskim w roku 2021, czyli Bruce Liu, zagrał rondo a la Mazur op. 5. I wtedy zobaczyłem Chopina, tego młodego, nastoletniego Chopina, kroczącego słonecznym krakowskim przedmieściem gdzieś między uniwersytetem a kościołem wizytek, a może zmierzającego na spotkanie z Moriolką.

Rondo a la Mazur F-dur op. 5 Bruce na konkursie szopanowskim w roku 2021. Rondo a la Mazur pochodzi z 1828 roku. W tym samym czasie Chopin napisał Rondo C-dur. Nie ma w nim może tyle świeżej spontaniczności, ile w Rondzie a la Mazur, ale jest mnóstwo momentów naprawdę intrygujących. A Gary Colson zdecydował się na zarejestrowanie wersji solo i udowodnił, że naprawdę warto pamiętać o tym młodzieńczym Rondzie C-dur.

To był Gary Colson w solowej wersji ronda C-dur, figurującego wśród wydanych pośmiertnie utworów Chopina pod opusowym numerem 73. W okresie postwarszawskim Chopin w zasadzie już nie sięga po wariacje ani ronda. Są dwa wyjątki. Jeden z nich to zanotowane wariacje E-dur z Hexameronu. Ci z Państwa, którzy oglądali film Chopin, pamiętają zapewne scenę, gdy śmietanka pianistyczna Paryża zbiera się wokół fortepianów, by dla upamiętnienia niedawno zmarłego Belliniego grać improwizowane wariacje na temat z opery Purytanie. I o ile pozostała piątka chciała chyba bardziej niż pamięć Belliniego uczcić własną pianistyczną wirtuozerię, o tyle Chopin jedyny nie zapomniał o okolicznościach, w jakich przyszło mu zagrać ten swój niby nokturn. Barbara Hesse-Bukowska.

Wariacje z heksameronu grała Barbara Hesse-Bukowska. Nieco wcześniejsze jest napisane zapewne około roku 1833 Rondo Esdur opus 16. Profesor Tomaszewski nazywa ten wczesny paryski okres czasem adaptacji. Chopin musi torować sobie drogę jako pianista. Charles Richard Ameleon zagrał to poprzedzone introdukcją Rondo podczas swojego recitalu w Montrealu, a dał ten recital rok po konkursie chopinowskim, w którym zajął drugie miejsce w 2016.

Rondo op. 16 grał podczas recitalu w Montrealu Charles Richard Ameleu. Na koniec obiecane Berces, które nawiązuje formą i sposobem traktowania materiału do tych wczesnych wariacji na pamiątkę Paganiniego. Berlin, rok 1838, w studiu Raul Koczalski.

0: Berses w wykonaniu Raula Koczalskiego, Berlin, rok 1838. Na zakończenie dzisiejszej audycji Gatunki Chopinowskie. Andrzej Sułek, do usłyszenia.
1: Małgorzata Pęcińska, witam Państwa i zapraszam na dzisiejsze spotkanie, które wypełni muzyka Niccolò Paganiniego. Kim był? Nie trzeba nikomu wyjaśniać. Do dziś przetrwała legenda fenomenalnego skrzypka, który niebywałą, oszałamiającą techniką dał impuls do bujnego rozwoju muzyki typu wirtuozowskiego, promieniującej na całe niemal XIX stulecie. Sam jako twórca należał jeszcze do poprzedniej epoki. Trudno jego muzykę włączyć w obręb romantyzmu, ale jako postać artysty koncertującego muzyka był, jak trafnie zauważa Alfred Einstein, jakby żywcem przeniesiony z opowiadań Hoffmana. Podbijał tłumy, fascynował muzyków czarodziejstwem technicznym i siłą ekspresji w kantylenie. Wirtuozowska doskonałość Paganiniego miała w sobie coś nieziemskiego, a jej oddziaływanie było tak silne, że przypisywano mu moc czarnoksięską. Paganini, podążając śladem twórców stylu Brian, otwierał więc nową epokę koncertujących wirtuozów. Kształtował nowy model, nowy ideał wirtuozowstwa, jak się miało okazać, zaraźliwy. I co ciekawe, bardziej niż skrzypków, zafascynował innych instrumentalistów, przede wszystkim pianistów, choć nie tylko. Przykład Ferenca Liszta, który podchwycił i przeniósł wiele z efektów techniki skrzypcowej Paganiniego do swego warsztatu pianistycznego, jest niemal plakatowy. Wiele z tej legendy na szczęście przetrwało w skrzypcowych kompozycjach Paganiniego. To oczywiście, co dało się zapisać w nutach, w fakturze, ale zdajemy sobie sprawę z tego, że zapis jest tylko pewnym śladem tego, jak mogło to brzmieć pod palcami ręki muzycznego fenomenu. W programie dziś jego pierwszy koncert skrzypcowy D-dur opus 6. W przypadku wielu koncertujących kompozytorów, wirtuozów, także Paganiniego, można dyskutować o jakości kompozytorskiej roboty, w której na pierwszy plan wysuwa się element wirtuozowski, solowy. Utwór zyskuje blask, daje możliwość popisu techniczną brawurą soliście, traci jednak na tym zwykle forma kompozycji, jej konstrukcja, która musi być bardziej elastyczna, bo trzeba to przecież pomieścić wszystkie najwymyślniejsze figury, artykulacyjne sztuczki, efektowne ozdobniki, które koncert mają uatrakcyjnić. Generalnie wzoruje się Paganini na typowych, modnych wtedy w czasach rewolucji francuskiej koncertach wojskowych. Sporo tu muzycznych militariów, zarówno w rysunku tematów, jak i perkusyjnym podkreślaniu charakterystycznych momentów. Ważna jest też z jego, Paganiniego punktu widzenia, ekspozycja orkiestrowa, w której koniecznie musi być zasygnalizowane niemal wszystko, czego mamy się spodziewać w dalszym przebiegu. Taka galeria melodii, co przyjmuje kształt, no, bo ja wiem, swoistego popuri, czy też poszukując innego muzycznego odniesienia, staje się rodzajem operowej uwertury, w której przewijają się niczym sceniczni bohaterowie najważniejsze motywy i tematy. Stąd część pierwsza, poszerzona nadto o kadencję, trwa bagatela ponad 20 minut. Potem oczywiście następuje moment wytchnienia, tu jest to ekspresyjne adagio, no a finał już wyraźnie w rytmie marszowym, bo z czym się może owa militarna muzyka kojarzyć bardziej niż z marszem. No i oczywiście wspomniana perkusja, która połyskuje i groźnie szeleści, szczególnie hałaśliwa w orkiestrowych ritornelach. Ale to wszystko oczywiście tylko tło dla absolutnie najważniejszej, pierwszoplanowej i niezwykle efektownej partii skrzypiec, którą Paganini wyposaża we wszystko, co technicznie arcytrudne, a dla wielu śmiałków niemal niewykonalne. To podwójne flażolety, gra na strunie G, to brawurowo rozpisane podwójne dźwięki w skomplikowanych figurach pasażowych, pizzicata, nie tylko prawą ręką, i tak dalej. Pomysłowość genialnego wirtuoza jest tu doprawdy zachwycająca. Z tak najeżoną trudnościami muzyczną materią poradzić sobie może oczywiście tylko wirtuoz z pierwszej próby. No a w tym nagraniu, że użyję feminatywu, wirtuozka wyborna, jaką jest Hilary Hahn. Dokonała tego świetnego nagrania z orkiestrą Radia Szwedzkiego pod dyrekcją japońskiego kapelmistrza Eiji Aho, od lat działającego na całym świecie, w Europie, w tym w Polsce, ale przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, dokąd zaprosił go legendarny Leonard Bernstein i wziął pod opiekuńcze skrzydła mistrza. Przed nami koncert skrzypcowy D-dur op. 6 Niccolò Paganiniego.

Niccolò Paganini. Nie przypadkiem posądzano go o konszachtę z diabłem, bo diaboliczne to frazy, spisane jakby spod szeptu szatana, nadto doprawdy piekielnie trudne dla wykonawcy partii solowej. Jednak nie dla Hilary Hahn, znakomitej amerykańskiej skrzypaczki, która bawiła się dźwiękową materią z łatwością, pokonując zawiłość faktury i cały ten tor gęsto usiany technicznymi przeszkodami w karkołomnych zestawieniach biegników, pasaży, rozmaitych wymyślnych dźwiękowych figur. To był pierwszy koncert skrzypcowy D-dur op. 6 Niccolò Paganiniego. Hilary Hahn dokonała tego świetnego nagrania z Orkiestrą Symfoniczną Radia Szwedzkiego pod dyrekcją japońskiego kapelmistrza Eiji Ou. Paganini zasłynął i jest dziś przede wszystkim znany jako legendarny skrzypek, ale był on także znakomitym gitarzystą. To osobny rozdział jego kompozycji, kryjący wiele utworów bardzo melodyjnych, często delikatnych, pokazujących to drugie liryczne oblicze demonicznego wirtuoza. Kolekcja Gibrizzi Paganiniego, czyli różnych drobiazgów, kaprysów, fantazji, także tańców, do której na koniec zajrzymy, zawiera liczne przykłady służące młodym adeptom do szlifowania doskonałości poszczególnych elementów techniki gry na tym popularnym instrumencie. To swoisty muzyczny samouczek. Posłuchajmy kilku miniatur. Włoski gitarzysta Luigi Attademo gra tu na instrumencie historycznym z XIX wieku.

Allegretto, andantino, waltz, allegretto, moderato, andantino. Jeszcze jeden waltz, andante, andantino, allegretto i andante, czyli Giribizzi. Miniatury Niccolò Paganiniego z tego samouczka dla wprawiających się w grze na tym bardzo popularnym instrumencie, na którym genialny skrzypek także grywał po mistrzowsku. Tych nagrań dokonał na instrumencie z czasów Paganiniego włoski gitarzysta Luigi Attademo. I tak kończy się dzisiejsze wydanie audycji z cyklu Ten piękny wiek XIX. Małgorzata Pęcińska, bardzo dziękuję za spotkanie tu w Polskim Radiu Chopin i do usłyszenia.

0: Dorota Gacek, witam Państwa bardzo serdecznie w to niedzielne przedpołudnie. Dzisiejszą audycję poświęcimy Cyprianowi Kamilowi Norwidowi i jego związkom zarówno biograficznym, jak i twórczym, artystycznym, ideowym z Fryderykiem Chopinem.
1: Wszedłem więc do pokoju obok salonu będącego, gdzie sypiał Chopin, bardzo wdzięczny, iż widzieć mnie chciał, i zastałem go ubranego, ale do pół leżącego w łóżku z nabrzmiałymi nogami, co, że w pończochy i trzewiki ubrane były, od razu poznać można było. Siostra artysty siedziała przy nim, dziwnie z profilu doń podobna. On w cieniu głębokiego łóżka z firankami, na poduszkach oparty i okręcony szalem, piękny był bardzo, tak jak zawsze. Owóż przerywanym głosem dla kaszlu i dawienia wyrzucać mi zaczął, że tak dawno go nie widziałem. Potem żartował coś i prześladować mnie chciał najniewinniej o mistyczne kierunki, co, że mu przyjemność robiło, dozwalałem. Potem z siostrą jego mówiłem, potem były przerwy kaszlu, potem moment nadszedł, że należało go spokojnym zostawić, więc żegnałem go, a on, ścisnąwszy mnie za rękę, odrzucił sobie włosy z czoła i rzekł: wynoszę się. I począł kasłać, co ja, jako mówił usłyszawszy, a wiedząc, iż nerwom jego dobrze się robiło silnie, coś czasem przecząc, użyłem onego sztucznego tonu i całując go w ramię, rzekłem, jak się mówi do osoby silnej i męstwo mającej: wynosisz się tak co rok, a przecież, chwała Bogu, oglądamy cię przy życiu. A Chopin na to, kończąc przerwane mu kaszlem słowa, rzekł: mówię ci, że wynoszę się z mieszkania tego na plac Wąd.

Tom. To była moja ostatnia z nim rozmowa. Wkrótce bowiem przeniósł się na plac Vendôme i tam umarł, ale już go więcej po onej wizycie na ulicy Chaillot nie widziałem.

0: Przed chwilą usłyszeliśmy fragment Czarnych kwiatów Cypriana Kamila Norwida, przeczytany przez Zbigniewa Zapasiewicza, i usłyszeliśmy jedno z szopenowskich preludiów. Muzyki Fryderyka Chopina nie zabraknie oczywiście w tej audycji. Usłyszymy także inny utwór, który od razu przychodzi nam na myśl, gdy myślimy o tej parze artystów Norwid Chopin. Mam na myśli oczywiście jedno z ogniw norwidowskiego vademecum, czyli fortepian Chopina. A o tym, co łączyło tych dwóch artystów, opowie dziś Państwu profesor Wiesław Żońca. Witam serdecznie, panie profesorze.
1: Kłaniam się Państwu.
0: Historyk literatury z Uniwersytetu Warszawskiego, znawca epoki romantyzmu i twórczości autora vademecum, także edytor twórczości Cypriana Kamila Norwida. W Czarnych kwiatach, panie profesorze, tego akurat fragmentu przed chwilą nie usłyszeliśmy, ale Norwid pisze, że jadał z Chopinem i wyjeżdżał na przykład do Bohdana Zaleskiego, który mieszkał w Passy, powielokroć. Pada takie określenie w Czarnych kwiatach. Czy tak rzeczywiście było? Bo przecież kiedy Norwid przyjeżdża w 1849 roku do Paryża, to Chopin jest już bardzo słaby, bardzo choruje. W Czarnych kwiatach Norwid opowiada o tym, jak trzeba wnosić do mieszkania Chopina, jak już nie ma siły, kiedy odwiedza Zaleskiego. Więc jak to było? Ile razy się widzieli? Wiemy o tym?
1: No to nie jest miłe, gdy trzeba na tego typu pytanie odpowiedzieć. Tak nie było. A jednak, co przemawia na rzecz Cypriana Norwida? Ano to, że on jak Fryderyk Chopin chciał być artystą również innych dziedzin, nie jedynie słowa. I mamy nawyk traktowania artystów słowa ze względu na takie rodzaje jak reportaż na przykład, albo dokument. Natomiast muzykom czy malarzom pozwalamy na szalenie wiele. Generalnie

0: robią, co chcą. To jest niesprawiedliwe. Cyprian Norwid traktował tę bardzo ważną dla niego przyjaźń jako nie jedynie artystyczną, w sytuacji, gdy była to więź w najwęższym rozumieniu słowa artystyczna. A więc jeżeli artystyczna, to również wymarzona, wymyślona, wykreowana, zbudowana tak, aby jak muzyka trafiać do serca, by koić ucho i satysfakcjonować umysł. Gdy Cyprian Norwid przybył do Paryża, Chopinowi pozostało w zasadzie nie więcej niż pół roku życia. A zatem przybył zbyt późno, aby zdążyć się z Chopinem zaprzyjaźnić. Oczywiście dzisiaj my, dowartościowując tę relację, mówimy o tym, że w kościele wizytek w Warszawie to młodziutki Cyprian na pewno bywał i słuchał owego wirtuoza wtedy organów. Otóż jest to mało prawdopodobne. To, że biografowie, tacy choćby jak Lew Kaltenberg, sugerują tego typu możliwość, to sprawa bogactwa kontekstów różnorakich, estetycznych i historycznych, decydujących o tym, że przyjaźń Norwida z Chopinem jest ewenementem w ogóle na skalę polskiej kultury. Bo jeżeli nawet mieliśmy do czynienia z przyjaźniami jak Mickiewicza z młodszym od siebie Słowackim, to zwykle były to przyjaźnie albo źle się kończące, albo mające burzliwy przebieg, albo co najmniej mieszczące się w ramach kategorii konflikt wieszczów bądź rywalizacja artystyczna. W tym wypadku tak nie było i tej nieskazitelności, tej wielkości owej relacji Chopin-Norwid w ogromnej mierze sprzyjało to, że była ona jednostronna, niejako wymyślona i wykreowana przez autora vademecum. Tu ważne uwarunkowanie wiąże się z ową kwestią. Otóż gdy po kilkuletnim pobycie we Włoszech Norwid do Paryża przybył, zapytajmy, kimże on był. I podkreślmy, że żadnego z wielkich dzieł swoich on nie miał na swoim koncie. Nie miał przede wszystkim vademecum. Nie miał pierścienia wielkiej damy, najważniejszego swojego dramatu. Nie miał żadnej ze swoich wielkich nowel, tak zwanych włoskich. W tym nie miał noweli o artyście. Pierwsza w ogóle w polskiej literaturze. Tego typu powiastka traktująca o twórcy. A zatem przyjechał, że tak powiem, do Chopina z gołymi rękoma, nie mając się czym pochwalić. A samo to, że wywodził się z Mazowsza, że spędził swoją młodość w Warszawie, no to za mało, ponieważ spośród tych 7, może 9 tysięcy emigrantów, którzy usytuowali się w pobliżu Paryża i we Francji, no co najmniej kilkuset parało się twórczością artystyczną, szczególnie, że nie bardzo mogli się tam łatwo zagnieździć w nowych zupełnie warunkach kulturowych i też spora ich część żyła z zasiłków, nie mając pracy. A zatem Norwid był za mało atrakcyjnym partnerem, jeśli do tego dorzucić, że w tych ostatnich tygodniach Chopin pluł już krwią. Przyjęcie młodszego od siebie o 11 lat niby artysty słowa, jest niepodobieństwem, ale już zupełnie zamykając kwestię, nie mamy źródeł żadnych, jeśli chodzi o Fryderyka Chopina, dokumentujących tę przyjaźń. I gdyby dzisiaj obudził się autor Mazurków i był zapytany o 10 największych swoich przyjaciół, to z całą pewnością Fryderyk Chopin by się w tej dziesiątce nie znalazł.
1: Ale jak rozumiem, spotkali się i w tym mieszkaniu, które jest opisane w Czarnych Kwiatach, ten fortepian nieśmiertelny, który tam stoi, Norwid był,

0: Jest pytanie inne. Dlaczego tak bardzo właśnie Chopina Norwid chciał spotkać, wiedząc już o jego chorobie? Pan profesor mówił o tym, że małe są szanse, żeby słuchał Chopina, który przecież w 1830 roku na zawsze opuszcza Polskę. Norwid ma wtedy 9 lat.
1: Okres warszawski w życiu Norwida był trudny, ponieważ borykała się cała rodzina, konkretnie ojciec i Cyprian z trójką rodzeństwa. Ledwie łączył koniec z końcem. To nie był ktoś, kto reprezentował szeroko rozumianą arystokrację warszawską czy arystokrację artystyczną. To była rodzina urzędnika. Jan Norwid nie interesował się muzyką. Nie grał na żadnym instrumencie. Mama już nie żyła. Przenosili się nieustannie z miejsca na miejsce. Cyprian mieszkał w czterech różnych miejscach, tutaj w Warszawie. To jest ważne uzasadnienie. A jeśli chodzi o pobyt w mieszkaniu na Szalio, mówimy, że tam był, ale nie mamy żadnego potwierdzenia tego faktu. Natomiast co zostało potwierdzone? Ano pobyt Norwida w salonie Marceliny Czartoryskiej, gdzie Chopina poznał. W tym salonie przekonał się o tym, że Marcelina jest wielbicielką talentu autora mazurków. No a później, zanim Czarne Kwiaty powstały, wielokrotnie słyszał o Marcelinie. I poprzez ten związek biograficzny dochodziły do niego różnorakie drobiazgi wiążące się z realiami pomieszczeń nawet i z pobytem siostry Chopina w tych właśnie ostatnich miesiącach. Tu ważnym uwarunkowaniem dokumentacyjnym jest moment powstania Czarnych Kwiatów. Gdyby one zaistniały bezpośrednio po śmierci Chopina w roku na przykład 50 czy 51, to rozumielibyśmy, iż jest to swojego rodzaju dokument. Natomiast bodźcem do napisania Czarnych Kwiatów była śmierć Adama Mickiewicza i pogrzeb, który miał miejsce kilka miesięcy przed napisaniem owego utworu. Więc Chopin był w jakiejś mierze już przeszłością. Przeszłością, która zwolna zaczęła się przeobrażać w swojego rodzaju legendę. I znowu wskazać trzeba na owe prawa artysty, które przypisywał sobie autor vademecum. Otóż w autobiografii w 1897 roku dopiero się ona ukazała, bo nie ukazała się za życia poety, mówi Norwid, cytuję, przyszedł na świat w Laskowie o parę mil od Warszawy. Laskowo nie jest położone kilka kilometrów od Warszawy, czy kilkanaście. To co najmniej 35 kilometrów. I druga rzecz, urodził się czasu, gdy w Grecji umierał Byron. Przepraszam, ale to był rok 24, a Norwid urodził się w 21. Powiedzieć można, no to nieistotne, ale to jest pewnego rodzaju wskazówka dla nas, czym była swoboda artystyczna w tamtych czasach. W czasach, gdy we Francji zaistniały wzorce parnasizmu. I na pytanie, dlaczego Chopin był geniuszem i twórcą najwyższego rzędu, odpowiedzieć trzeba być może dziwacznie. Ponieważ parnasizm francuski, w którego Norwid był zapatrzony, w którym upatrywał wielką szansę na stworzenie nowego modelu literatury, parnasizm francuski, odchodząc od geniuszu typu romantycznego, spopularyzowanego przez Goethego i stworzonego przez Edwarda Younga jeszcze w latach 60. XVIII wieku, zaproponował i zaproponowali wizję antropologii artysty, która była nowoczesną wersją romantycznego indywidualizmu. I ta antropologia artysty zakładała kogoś wewnętrznego,

wewnętrznie wolnego, wewnętrznie niekonkretystycznego, kto byłby na przykład Polakiem, Francuzem, ale przede wszystkim Europejczykiem, kto byłby, a ten wzorzec dotyczy jeszcze Oscara Wilde'a, nieutożsamiony ze społecznością, w której funkcjonuje, kto jakby wyrastał ponad środowisko. I tutaj Norwid jest, a znamy go z wielkiego krytycyzmu, antynomiczny wobec środowiska emigracji paryskiej z Adamem Mickiewiczem na czele. Uważa mianowicie, że Polacy, w tym polska muzyka, Polacy skupiają się na tym, co parafiańskie, co regionalne, co miejscowe, nie umieją liczyć się w rozleglejszych kontekstach. Norwid w swoim znakomitym przeczuciu, ale powiadam w ogromnej mierze zawdzięczanym parnasistom, marzył o takim polskim twórcy, którego słuchano by gdzieś daleko poza ojczyzną. A co miał do zarzucenia Polakom, jeśli chodzi o muzykę? Ano, że ich dzieła, gdy chodzi o dźwięki, przypominają odgłosy cepów na klepisku. Formułował to dosadnie. Także wiąże się to z Chopinem, ponieważ Norwid mówił, że to tamta, ramta, ramta, ramta, to jest mazur, to jest muzyka wulgarna, muzyka nizin społecznych, w sytuacji, gdy jemu zależy na stworzeniu antropologii arystokraty ducha. I takim już prenowoczesnym arystokratą ducha był Fryderyk Chopin, który skupiał się na czynnikach stricte artystycznych, a sprawy poboczne, w tym polski mistycyzm, również mistycyzm towianistyczny, który tak mocno zaangażował Mickiewicza, nie interesował go i nie zajmował.

0: Musimy też wspomnieć o tym, że po śmierci Chopina napisał nekrolog Norwid. Tu padają te bardzo często cytowane słowa: rodem warszawianin, sercem Polak, talentem świata obywatel. No ale też bardzo ważne jest w kontekście tego, o czym pan profesor przed chwilą mówił, to co Norwid pisze o Chopinie. Umiał on najtrudniejsze sztuki zadanie rozwiązywać z tajemniczą biegłością. Umiał bowiem zbierać kwiaty polne, rosy z nich ani puchu nie otrząsając najlżejszego. I umiał je w gwiazdy, w meteory, że nie powiem komety całej świecącej Europie ideału sztuką przepromieniać. Przezeń ludu polskiego porozrzucane łzy po polach w diademie ludzkości się zebrały na diament piękna kryształami historii osobliwej. No ten diament bardzo ważny dla Norwida, popiół i diament, prawda? Więc to jest chyba to, o czym pan profesor mówił, że Chopin jest dla Norwida.
1: Typowe dla parnasistowskiej estetyki drugiej połowy XIX wieku, bo z jednej strony mamy godny pozytywizm, realizm, to są pola, no a z drugiej łza, która jest jako świetlista wielką wartością symbolizmu europejskiego. Nekrolog. Dziękuję za jego przywołanie, bo to jedna z trzech najważniejszych wypowiedzi o Chopinie. Trzecią mamy w Prometydionie. A tu w nekrologu, na szczęście opublikowanym, konkretnie 25 października, czyli kilka dni po śmierci Chopina 1849 roku, w Dzienniku Polskim w Wielkopolsce mamy właśnie ową formułę: talentem świata obywatel. Pragnę to podkreślić, że w sytuacji, gdy nasi wieszczowie Mickiewicz, Słowacki i Krasiński mieli się za geniuszy, w tej formule skierowanej do Chopina jest zarzut. Zarzut godzący w polski romantyzm, nie tylko w tych trzech, ale także w Kraszewskiego, Lenartowicza, a potem Wincentego Pola. Mianowicie, według Norwida, polska literatura okresu romantyzmu jest naśladowcza. A jaki jest Chopin? No właśnie nie. Tym samym do owego toposu artysty, wedle Panwija, Teofila Gautier przede wszystkim, Chopin stosował się w najwęższym rozumieniu słowa. To artysta, rzeczywiście artysta. Talentem świata obywatel. Norwid zdawał się być pewnym, że w następnych epokach i rzeczywiście w czasach

0: modernizmu, czyli młodej Polski, tak się stało, już sztuka będzie domeną rozległych przestrzeni świata, gdy grafika, na przykład japońska, pojawi się u nas. A Japończycy po raz pierwszy zainteresują się europejską sztuką. Norwid to przewidział. Powiedzieć można, że istotą tej przyjaźni artystycznej nie jest przyjaźń rzeczywista, fizyczna, historyczna i biograficzna. Istotą jest wyprzedzający tamte czasy gust estetyczny Cypriana Norwida, zainspirowanego nie tylko przez wspomnianych parnasistów, ale także przez twórców włoskiego renesansu, bo uwzględnijmy, że sprawa Norwid-Chopin byłaby sprawą prostą, gdyby w 1842 roku Norwid po prostu pojechał do ówczesnej stolicy europejskiej, gdy chodzi o kulturę, do Paryża. A pojechał do Florencji. Dlaczego? No bo nie chciał płynąć z prądem, bo wiedział, że tam, notabene w 1942 roku, szaleli wręcz polscy imigranci, zainspirowani przez Andrzeja Towiańskiego, największego mistyka tamtego czasu. No i chciał jakby z tego gwaru wydobyć się. Czyż Chopin nie był właśnie taki? Czyż nie kochał pobytu w Noyon i konnych wycieczek do Chartres? Otóż obaj zdają się kreować, stosując kategorię Norwida, na artystów obdarzonych talentem światowym. Owszem, nawiązuje to jakoś do Weltliteratur Goethego, ale podkreślam, to nie jest już estetyka romantyzmu. Czy zatem Chopin zakochałby się w estetyce Norwida, gdyby ją znał? Dlatego, że w istocie ponad romantyzm się wzbił i wyrastał już ponad tę epokę? Właśnie tak.
1: Pan profesor przywołuje te słowa z nekrologu, talentem świata obywatel. No, Cyprian Norwid wyrasta tu na proroka, bo rozmawiamy tuż przed kolejnym konkursem chopinowskim i zawsze te konkursy, które przecież od tylu, tylu dekad się odbywają w Warszawie, są dowodem na to, że Chopin jest kompozytorem rangi światowej, ciągle przyciąga jego twórczość nowych, młodych pianistów i konkurs chopinowski jest tego wspaniałym dowodem. Pan profesor też powiedział, że bardzo ważna wypowiedź Norwida dotycząca Chopina to Prometidion. My posłuchamy jeszcze fortepianu Chopina, bo to jest też ten wiersz, bardzo taki mocny, mocno przemawiający do czytelnika, ale powiedzmy może właśnie wcześniej o Prometidionie. Taka rozmowa była o Chopinie, który naczelnym u nas jest artystą, prawda?
0: No to było wyznanie szokujące. To jest wypowiedź bardzo ważna, ponieważ ona jest wczesna. Powstała, zaistniała w roku 1850, czyli bezpośrednio po śmierci Chopina. W 1951 roku rzecz była gotowa. No i jest to przedsień, pani redaktor, młodej Polski. Przecież Prometidiona uwielbiał Stanisław Witkiewicz, ojciec Witkacego. Pierwszy artysta. Rozumiemy wtedy również, jeśli wczytamy się w Prometidion, ów nekrolog. Gdy mówi tam Norwid o tym, że Chopin był sztukmistrzem. Otóż to są już czasy niemieckiego Biedermeieru, czyli czasy, gdy artysta przeobraża się zwolna w rzemieślnika. Sztukmistrz to połączenie rzemieślnika i artysty. Notabene wcale to nie przeczy wyobraźni i zmyślaniu, o czym mówiliśmy w początkowej części naszej audycji. Ideał sztuki teraz wymaga biegłości nieomal fizykalistycznej. To musi być wirtuoz, to musi być ktoś, kto wie, czym się różni sonata od etiudy, a scherzo od pieśni. I Chopin oraz Norwid przywiązują do tych kwestii, do zagadnień wykonawstwa również artystycznego, ogromne

uwagę. Stąd też, gdy Norwid odsyła Polaków do Prometeusza, który to wykradł bogom ogień i ideał przeobraził w materię, pokazuje wzór Fryderyka Chopina jako tego, który potrafił, no właśnie zbierając po mazowieckich polach jakieś drobne impresjonistyczne wartości estetyczne, nawiązując do zasad klasycystycznych również sztuki, przeobrazić te pierwiastki w twardy, wyrazisty, warsztatowo materiał artystyczny. A zatem Prometidion uczy nas patrzeć na relację Norwid Chopin jako na tę, która jest wzorcowa, podkreślam, w drugiej połowie XIX wieku. Wszakże tu się już sytuujemy w owej drugiej połowie. Norwid się dopiero rozkręca, mówiąc potocznie, ale całe jego dzieło jest dziełem drugiej połowy XIX wieku. I tak zresztą historycy literatury obecnie zwolna zaczynają Norwida pojmować i nazywać twórca drugiej połowy XIX wieku. I to jest okres nie tylko realizmu, parnasizmu i symbolizmu, ale jest to także okres pozytywizmu i Biedermeieru. Czyli okres rzemiosła i szaleństwo tutaj Norwida polega na tym, że on proponuje Chopina jako wzorzec dla nowych czasów i nowego artyzmu. I wypomina Polakom, że szlachcie w szczególności, że nawet komina prosto nie potrafią wyprowadzić i że po chatach dym się rozprzestrzenia. Bogumił jako pierwsza część dialogu o formie ma być rodzajem wzorca zapatrzonego w przyszłość polskiej sztuki i polskiej kultury. I na koniec powiem jeszcze, jeśli chodzi o Prometidiona, że niewykluczone, iż ten szaleńczy stosunek do Chopina, Cypriana Norwida, był swojego rodzaju gwoździem do jego trumny. Ponieważ po Prometidionie, po przedstawieniu tego tekstu Zygmuntowi Krasińskiemu i Augustowi Cieszkowskiemu, wielkim, ówczesnym, zaczyna się kryzys. Nikt nie chce drukować Cypriana Norwida. Notabene to jest także odpowiedź na pytanie, dlaczego czarne kwiaty są takie piękne. Ano, musiały być piękne, jeśli Norwid chciał, aby jego tekst w ogóle był opublikowany. Udając wielką przyjaźń, Norwid zachował się przeinteligentnie. Ten utwór po prostu się ukazał, a innych publikować nie chciano. I przy tej okazji jeszcze trzeba wspomnieć, że największy krytyk późnego romantyzmu Polski, Julian Klaczko, to właśnie ze względu na teksty o Chopinie, w szczególności nekrolog, nazywał Cypriana Norwida poetą, który nie zna polszczyzny, rości sobie pretensje do tego, by uprawiać sztukę, a jest, no właśnie, hochsztaplerem, a zatem bardzo ważne. Przyjaźń Norwid Chopin, przyjaźń artystyczna, jest rękojmią indywidualizmu ich obu, ale przede wszystkim nieprzystosowania Cypriana Norwida, zepchnięcia go na margines literacki, w ogóle na margines życia kulturowego, i oto autor Wademekum chce się niejako odbudować, chce wypłynąć na szersze wody i wie, że zbliżenie się do Fryderyka Chopina jest swojego rodzaju kluczem, kluczem sukcesu i podstawowym narzędziem autokreacji.

Fortepian Chopina. Byłem u ciebie w te dni przedostatnie, niedocieczonego wątku, pełny jak mit, blade jak świt, gdy życia koniec szepce do początku. Nie stargam cię ja, nie. Ja uwydatnię. Byłem u ciebie w te dni przedostatnie, gdy podobniałeś co chwila do upuszczonej przez Orfeja liry, w której się rzutu moc z pieśnią przesila i rozmawiają z sobą struny cztery, trącając się po dwie i szemrząc z cicha. Zaczął, że on uderzać w ton, czy taki mistrz, że gra choć odpycha. Byłem u ciebie w te dni, Fryderyku, którego ręka dla swojej białości alabastrowej wzięcia i szyku i chwiejnych dotknięć jak strusiowe pióro mieszała mi się w oczach z klawiaturą z słoniowej kości. A w tym coś grał, taka była prostota doskonałości peryklejskiej, jakby starożytna, która cnota w dom modrzewiowy wiejski, wchodząc, rzekła do siebie: odrodziłam się w niebie i stały mi się arfą wrota, wstęgą ścieżka. Hostie przez blade widzę zboże. Emanuel już mieszka na taborze. O ty, co jesteś miłości profilem, któremu na imię dopełnienie, to, co w sztuce mianują stylem, iż przenika pieśń, kształci kamienie. O ty, co się w dziejach zowiesz erą, gdzie zasianie historii zenit jest, zwierz się razem duchem i literą i consummatum est. O ty, doskonałe wypełnienie, jakikolwiek jest

0: twój i gdzie znak, czy w Fidiaszu, Dawidzie, czy w Chopinie, czy w Aeschylesowej scenie, zawsze zemści się na tobie brak. Piętnem globu tego niedostatek, dopełnienie go boli. On rozpoczynać woli i woli wyrzucać wciąż przed się zadatek. Oto patrz, Fryderyku, to Warszawa, pod rozpłomienioną gwiazdą dziwnie jaskrawa. Patrz, organy, ufary, patrz, twoje gniazdo. Owdzie patrycjalne domy stare, jak pospolita rzecz, bruki placów głuche i szare i Zygmuntowy w chmurze miecz. Patrz, z zaułków w zaułki kaukaskie się konie rwą, jak przed burzą jaskółki, wyśmigając przed półki po sto, po sto. Gmach zajął się ogniem, przygasł, znów zapłonął, znowu i oto pod ścianę widzę czoła ożałobionych wdów kolbami pchane i znów widzę, acz dymem oślepian, jak przez ganku kolumny sprzęt podobny do trumny wydźwigają. Runął, runął twój fortepian! Ten, co Polskę głosił od zenitu wszechdoskonałości dziejów, wziętą hymnem zachwytu, Polskę przemienionych kolodziejów, ten sam runął na bruki z granitu. I oto jak zacna myśl człowieka poterany jest gniewami ludzi, lub jak od wieka wieków wszystko, co zbudzi. I oto jak ciało Orfeja tysiąc pasji rozdziera go w części, a każda wyje, nie ja, nie ja. Zębami chrzęści. Lecz ty, lecz ja, uderzmy w sądne pienie, nawołując, ciesz się, późny wnuku. Jękły głuche kamienie. Ideał sięgnął bruku.
1: Pan profesor powiedział o tym, że przychodzi taki moment, kiedy Norwida nie chcą trukować. Taki był los Vademecum. A przecież to właśnie w tym cyklu 99, przedostatni wiersz, to fortepian Chopina. Przed chwilą usłyszeliśmy ten utwór w interpretacji Ignacego Gogolewskiego. Wiemy, że powstaje ten utwór wiele lat, no kilkanaście lat po śmierci Fryderyka Chopina. Tym bezpośrednim impulsem jest wyrzucenie fortepianu z Pałacu Zamojskich. To reakcja na nieudany zamach na generała Berga.
2: Rzeczywiście, w jakiej mierze przyczynił się fortepian Chopina do tego, że Vademecum nie opublikowano, trudno powiedzieć. Trudno też dzisiaj określić, jak wielką nadzieję wiązał właśnie z tym wierszem Cypriany Norwid, sądząc, że ostatecznie przekona rodaków, w tym uwaga Józefa Ignacego Kraszewskiego, z którym w tym okresie Norwid korespondował, który sam grał na fortepianie, świetnie znał się na muzyce, a jednak na muzyczności Vademecum nie poznał się. I Vademecum rzeczywiście w 65 roku się nie ukazało, a sam poemat ukazał się w tak trzeciorzędnym piśmie, że nie miał najmniejszego znaczenia, gdy chodzi o życie kulturowe. I losy fortepianu Chopina są dwudziestowieczne. Trudno dzisiaj uwierzyć, że jeden z najpiękniejszych liryków polskich tak długo czekał na opublikowanie. Norwid proponował tu i ówdzie w drugiej połowie lat 60. ten wiersz, no ale przecież Chopin to nie było nazwisko dzisiejsze. Wydaje nam się, że wielkość Chopina

A zatem mówimy tutaj o sztuce przyszłości. Chopin na nią postawił, ale ponieważ muzyka jest językiem uniwersalnym, wcześniej przyjęła się to propozycja. Natomiast propozycja Norwida musiała czekać aż do Zenona Przesmyckiego, poetów reprezentujących gusta parnasistowskie i symbolistyczne, aby dzieło to mogło być właściwie docenione. Ale być może najistotniejsza opozycja Chopin-Norwid dotyczy tego, że ponieważ słowo jest no właśnie dosłowne, słowo komunikuje, Norwid tak wcześnie naraził się i tak bardzo naraził się rodakom, iż no właśnie nie czytać Norwida, parafrazując Miłosza, to był obowiązek. Jak bardzo się naraził, niech o tym świadczy fragment korespondencji Cypriana Norwida, w której to złośliwie mówi on o tym, że w Poznaniu jeden szlachcic rozgłasza, iż gdy wróci z pola, zzuje sobie buty, w czym pomaga mu służba, jest bardzo zmęczony, już jest umyty i, mówiąc potocznie, przysypia. Wtedy żona gra mu Chopina. A jemu jest tak dobrze. Jak widzimy, Norwid wprowadza, odwołując się do renesansu, w tym do Jana Kochanowskiego, wcale nie do Mickiewicza, klasycystyczny model tworzenia i model recepcji, szalenie ważny dla Norwida, który godny jest XX wieku. O dziwo, Chopin jest to antynomią nie tylko dla Stanisława Moniuszki, ale także dla Aleksandra Zawrzyckiego. To w 1834 roku urodzony wielki kompozytor późnego polskiego romantyzmu, wielki konkurent Stanisława Moniuszki, no, o którym Norwid wypowiadał się lekceważąco. I lekceważąco wypowiadał się o jego sukcesach, używając słowa siekanina. No i te odgłosy cep na bojewisku, o czym wspomniałem już kilkanaście minut temu. Być może jest to sprawa tak zwanej muzyczności i fortepianu Chopina, i Promety Diona, i również Czarnych Kwiatów, a także Białych Kwiatów, zauważmy, bo te dwie nowele symboliczne łączą się ze sobą immanentnie. Otóż w fortepianie Chopina dostrzegamy nie tylko rytm zalecany przez parnasistów. Co chwila, albo po sto, ale dostrzegamy również niuanse, w tym spostrzegamy szept i ciche mówienie. Gdy życia koniec szepce do początku, nie stargam cię ja uwydatnię. Zauważmy, że jest to warsztat symbolistyczny o podłożu klasycystycznym. Bo w tymże wstępie mowa jest o tym, że Chopin podobniał do upuszczonej przez Orfeusza liry, czyli tej pierwotnej gitary. Jakże wysublimowana jest ta metaforyka. A dalej mowa jest o tym, że te struny nie wydają dźwięków, one rozmawiają. Rozmawiają ze sobą. Okazuje się, że przedmiot materialny, lira, fortepian i instrumenty w ogóle, mają w sobie autonomiczną moc wysłowienia. Albo potrafią nieomal na równi z artystą współkreować treść muzyczną. Jest zatem Norwid świadom już środków wyrazu, jakie były udziały w zonach artystycznych, mógł być arcywzorem przyszłości, także przyszłości humanistyki, gdy wypowiedź nie jest konkretystyczna, nie zawsze jest jednoznaczna,

gdy pojawiają się wypowiedzi kontekstualne, gdy zaistniewa semantyka, o której w XIX wieku miano blade jeszcze pojęcie, do wszystkich tych form nowatorstwa Chopin się stosuje, zaś Norwid genialnie rozpoznał w nim ową megawielkość.

0: Pan profesor w opublikowanej nie tak dawno 5-tomowej edycji pism wybranych Cypriana Kamila Norwida opatrzył pan profesor to wydanie wstępem i pisze pan tak: poezja Norwida to literacki ogród znaczeń. Łatwo się można pogubić w owym świecie subtelności, przestrzeni jedynie zarysowanych związków i reinterpretacji. Myślę, że wiele osób gubi się czasami w tej poezji. Szuka znaczeń w tym ogrodzie, ale lubi wchodzić do tego ogrodu. I tak sobie myślę, już w jakimś sensie podsumowując naszą audycję, że na przykład dobrze jest czytać Norwida i słuchać Chopina.
1: Rzeczywiście można się pogubić, ale jedynie w takiej sytuacji, gdy nie uwzględniamy, że recepcja według Norwida to sprawa imaginacji czytelnika, odbiorcy, to sprawa jego współudziału. Recepcja jest

0: z elementem dialogu poetyckiego. Finalnie trzeba powiedzieć, że i Chopin, i Norwid to twórcy tak zwanej synestezji, czyli obaj świadomi byli, że poezja nosi w sobie czynnik muzyczny i że składa się z obrazów. Muzyka i literatura podają sobie dłonie właśnie w tych dwóch dziełach, co ma znaczenie, gdy idzie o kontekst kultury polskiej w ogóle, a nie jedynie co się tyczy wieku XIX, to znaczy romantyzmu i czasu.
1: Chopina. Preludium E-moll, opus 28, numer 4 w wykonaniu Janusza Olejniczaka. Mazurek Hadur, opus 56, numer 1 w wykonaniu Rinko Kobayashi. Nocturne E-moll, opus 72, numer 1 wykonał Jan Lisiecki, a walca Azdur, opus 69, numer 1 Zoltan Kocisz. Do usłyszenia, mówi już Państwu Dorota Gacek.
2: W Polskim Radiu Chopin romantyczne brzmienie.

Romantyczne brzmienia w Polskim Radiu Chopin. Witam, Magdalena Łoś. Zapraszam Państwa na kolejne spotkanie w tym cyklu. Zaczniemy je dzisiaj muzyką patrona radia, którego Państwo słuchają. No właściwie to już nasza tradycja ostatnich tygodni. Zaczynamy chopinowskim nagraniem. Dziś Janusza Olejniczaka. Wracam do albumu wydanego przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w 2009 roku, do drugiej płyty serii The Real Chopin Janusza Olejniczaka, znakomitego znawcy muzyki Fryderyka Chopina, przypomnę, laureata 6. Nagrody 8. Międzynarodowego Konkursu jego imienia. To był rok 1970. Ta płyta zawiera między innymi polonezy, ale także mazurki. I tym gatunkiem otwieramy dzisiejsze spotkanie. Przypominam, że ta seria Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina to kolekcja obejmująca 21 płyt, pełny komplet, wszystkie utwory Fryderyka Chopina nagrywane na instrumentach historycznych, oryginałach pochodzących z czasów życia kompozytora. Janusz Olejniczak repertuar tego albumu nagrywał w studiu imienia Witolda Lutosławskiego, zatem w studiu Polskiego Radia. Rzecz działa się w lutym 2008 roku i do dyspozycji miał instrumenty z kolekcji Instytutu. To fortepian Pleyela z 1848 roku i fortepian Erarda o rok starszy.

Piękne nastrojowe rozpoczęcie dzisiejszego spotkania. Instrumenty historyczne, ten wątek wciąż obowiązuje, jest naszym refrenem, choć nie jedynym interpretacyjnym wyborem w audycji, której Państwo słuchają, romantyczne brzmienia w Polskim Radiu Chopin. A ten nastrój zawdzięczamy interpretacji Janusza Olejniczaka. To kolekcja płyt The Real Chopin, wydawana przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, dzieło obejmujące 21 albumów, komplet kompozycji patrona radia, którego Państwo słuchają, i realizacja tych nagrań to oczywiście właśnie instrumenty historyczne należące do zbiorów, do kolekcji Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina. No i tu też przy współpracy z Polskim Radiem Janusz Olejniczak nagrywał między innymi tego mazurka Amol opus 68, czyli program albumu w Polskim Radiu w studiu imienia Witolda Lutosławskiego w lutym 2008 roku. Album ukazał się rok później. Zostaniemy przy muzyce Fryderyka Chopina, ale zamienimy fortepian z historycznego na jak najbardziej współczesny. Sol Gabetta będzie solistką, wiolonczelistką, z nią Bertrand Chamayou. Sięgam po wspólne interpretacje tego duetu argentyńsko-francuskiego, choć Sol Gabetta przyjechała i osiadła w Europie, no, jak na razie na stałe, gdy miała zaledwie 10 lat. Będziemy słuchać w ich wykonaniu sonaty na wiolonczele i fortepian G-moll opus 68. Wracamy do tej kompozycji ukończonej ostatecznie latem 1847 roku. Publiczne pierwsze wykonanie utworu to Paryż i luty roku kolejnego. No i wtedy Chopin wraz z Augustem Francomem wykonywał tę kompozycję, co przypominam zawsze przy tej okazji, gdy słuchamy różnych interpretacji dzieła, że w tym prawykonaniu publicznym utworu no, poznano go wyłącznie w 3/4, bez pierwszej części, co podobno było efektem nie najlepszego przyjęcia wcześniejszych prywatnych wykonań tej kompozycji. No i właśnie w ten sposób postanowiono przedstawić utwór publicznie, bez pierwszej części, ale my oczywiście jej posłuchamy. Posłuchamy całej sonaty, także z owym allegro moderato, potem scherzo allegro con brio, largo i finałowe allegro w wykonaniu Sol Gabetta, to wiolonczela, i Bertrand Chamayou, fortepian.

Nagranie z 2015 roku i sonata na wiolonczele i fortepian G-moll op. 65, dzieło Fryderyka Chopina, które powraca w naszych spotkaniach romantyczne brzmienia w polskim radiu Chopin. Dzieło, które jest rzeczywiście pełne rozmaitych emocji. Trudno sobie wyobrazić nam przyzwyczajonym do rozmaitych wielkich kreacji, czy to słuchanych na płytach, czy w spotkaniach koncertowych, że to prawykonanie w Paryżu, kiedy Chopin grał kompozycję publicznie, po raz pierwszy była publicznie prezentowana razem ze znakomitym wiolonczelistą i przyjacielem kompozytora Augustin Francomem, pominięto pierwszą część Allegro Moderato, co miało być reakcją na niezbyt przychylne właśnie przyjęcie owej pierwszej długiej części przez przyjaciół podczas wykonań wcześniejszych, prywatnych. To prawykonanie publiczne odbyło się w lutym 1848 roku. Za nami całość pełna tych wszystkich nastrojów, też i dramatycznych, ale i pięknego, lirycznego ciepła. Zatem Allegro Moderato, Scherzo, Allegro. Kompozytorów, wirtuozów swoich instrumentów. To oczywiście największe dzieło z tego programu, ale są tam również na przykład Polonez Brion, opus 3 Chopina w transkrypcji na wiolonczele i fortepian dokonanej właśnie przez wspomnianego historycznego wiolonczelistę i pierwszego publicznie wykonawcy słuchanej przed chwilą sonaty. Polskie Radio Chopin, romantyczne brzmienia i znów polski rozdział. Będziemy kontynuować tropy patrona radia, którego Państwo słuchają. Elsner zawsze w naszych spotkaniach przedstawiany jest przynajmniej raz jako nauczyciel Fryderyka Chopina. Tę rolę będziemy tu zawsze podkreślać i postać wybitna naszego życia muzycznego w ciągu długiego i bardzo pracowitego żywota. 55 lat spędził w Warszawie, gdzie animował powstawanie wielu instytucji muzycznych. Współpracował z Wojciechem Bogusławskim i przez 25 lat był dyrektorem Opery Warszawskiej. Dla tej sceny napisał 20 oper, ale sprowadzał tu też wybitne pozycje europejskiego repertuaru. No, czasem naprawdę szybko po prapremierach w krajach, gdzie powstawały. Będziemy słuchać jego twórczości religijnej, kolejnego przykładu takiej właśnie muzyki. To będzie jedna z kilku mszy, jakie Elsner skomponował. Ta akurat powstała około 1825 roku. To msza G-dur op. 34 na czterogłosowy chór i orkiestrę. Słuchamy interpretacji, którą poprowadził Marcin Nałęcz-Niesiołowski, nagranie Polskiego Radia z 2003 roku. Iwona Hossa – sopran, Agnieszka Relis – mezzo-sopran, Tomasz Krzysica – tenor, Robert Gierlach – bas, Polski Chór Kameralny – Schola Cantorum Gadanensis oraz Orkiestra Sinfonia Sacromontana.

W audycji Romantyczne brzmienia w Polskim Radiu Chopin, którego Państwo słuchają, kolejny przykład religijnej twórczości Józefa Elsnera. Za nami msza G-dur op. 34 na czterogłosowy chór i orkiestrę, napisana około 1825 roku. Iwona Hossa, sopran, Agnieszka Relis, mezzosopran, Tomasz Krzysica, tenor, Robert Gierlach, bas, Polski Chór Kameralny Schola Cantorum Gedanensis i orkiestra Sinfonia Sacromontana. Całość prowadził Marcin Nałęcz-Niesiołowski, nagranie Polskiego Radia z 2003 roku. Instrumenty dawne, ten wątek powróci teraz w naszym spotkaniu, początkowo jako jedyna obowiązująca estetyka wykonawcza w audycji Romantyczne brzmienia, teraz już coraz śmielej zestawiana z brzmieniem współczesnych instrumentów. No ale to, co teraz chcę Państwu zaproponować, to rzecz bardzo cenna. Za każdym razem będę to podkreślać, wracając do nagrań pionierów wykonawstwa historycznego, a do tego grona należą, tworzą je, są w czołówce, częściowo już byli, bo nie wszyscy żyją, członkowie zespołu Larghi Budelli, którzy założyli ów kameralny zespół smyczkowych. Larghi Budelli to smyczki i struny jelitowe, nazwa mniej więcej do tego właśnie się odwołuje. Vera Betz, skrzypce Jürgen Küssmaul, altówka i Anner Beilsma, zmarły w wakacje 2019 roku, legendarny holenderski wiolonczelista. No oczywiście w zależności od potrzeb i wykonań sięgających czasem do większych rozmiarów, skład tego tria, które było zarodkiem Larghi Budelli, zmieniał oczywiście swoje rozmiary, był poszerzany. W tym wypadku kwartet Larghi Budelli i Desmissionen Chamber Players w nagraniu z 1992 roku. Potrzebne są bowiem dwa smyczkowe kwartety, by interpretacja oktetu smyczkowego F-dur op. 17 duńskiego kompozytora Nilsa Wilhelma Gade mogła być.

być zrealizowana. Przypomnę Państwu, że rok 92 to zaledwie drugi rok istnienia Larki Budelli. Ci pionierzy założyli tę zagadę. Ucznia Feliksa Mendelssohna, związanego zresztą także z Lipskiem w roli szefa koncertów tamtejszego Gewandhausu. No i co może ciekawe, oktet, który my za chwilę tu usłyszymy, to dzieło pochodzące niemal z tego samego czasu, co słuchana nieco wcześniej sonata na wiolonczele i fortepian Fryderyka Chopina. Powstał w 1848 roku. Pierwsza część Allegro con fuoco, druga Andantino quasi allegretto, trzecia Scherzo, Allegro marcato e tranquillo i finał Allegro vivace.

wielka przy Budelli. Z nimi drugi kwartet smyczkowy, czyli muzycy The Smithsonian Chamber Players. Połączone siły potrzebne byłyby wykonać oktet smyczkowy F-dur op. 17 na czworoskrzypiec, dwie altówki, dwie wiolonczele Nilsa Wilhelma Gade. Kompozycja z 1848 roku duńskiego twórcy i części Allegro e con fuoco, Andantino quasi allegretto, Scherzo Allegro marcato e tranquillo i finałowe Allegro vivace. To w audycji Romantyczne brzmienia w Polskim Radiu Chopin, którego cały czas Państwo słuchają. I ostatni utwór nie w całości, skrajne części symfonii S-dur op. 41 Antonina Reichy, o którym też w tym roku jubileuszu urodzin czeskiego twórcy będziemy przypominać i pamiętamy o nim regularnie, przedstawiając rozmaite interpretacje jego częściowo zapomnianej twórczości. Przyjaciel Beethovena urodzony w tym samym, co i on, 1770 roku, o tym podwójnym jubileuszu staramy się nieustannie pamiętać. W naszych spotkaniach mieli okazję Państwo poznać i jego monumentalne rekwiem i wielką symfonię salonową na 9 instrumentów. Była też symfonia koncertująca na dwie wiolonczele, dziś pierwsza i czwarta część symfonii S-dur, wielkiej symfonii czy symfonii na wielką orkiestrę, jak głosi tytuł, ale tak naprawdę w ogóle pierwszej symfonii wydanej w Lipsku w 1803 roku. Antonin Reicha i nagranie Wrocławskiej Orkiestry Barokowej prowadzonej przez Jarosława Tila. Pierwsza część Allegro Spirituoso i czwarta finałowa Un poco vivo.

Pierwsza i finałowa, czwarta część symfonii Es-dur op. 41 Antonina Rejchy, czeskiego kompozytora, o którym w roku 250. rocznicy urodzin będziemy szczególnie wspominać w rozmaitych miejscach, jeszcze zapewne także w naszych spotkaniach w audycji Romantyczne Brzmienia w Polskim Radiu Chopin, która w kolejnej odsłonie dobiega właśnie końca. Za nami interpretacja Wrocławskiej Orkiestry Barokowej, zatem znów wątek wykonań z historycznymi instrumentami. Zespół prowadzi szef artystyczny Jarosław Till, szef od 2006 roku. Tu poprowadził interpretację w nagraniu wydanym w 2009. Pierwsza część Allegro Spirituoso i finał Un poco vivo. Antonin Rejcha, ta jego pierwsza

Pierwsza symfonia na wielką orkiestrę, a Grand Orchestre, jak sam napisał w tytule, wydana była w lipcu w 1803 roku. I tak kończymy dzisiejsze spotkanie w Polskim Radiu Chopin, za które bardzo Państwu dziękuję. Do usłyszenia. Magdalena Łoś.

0: Strefa improwizowana.
1: Dzień dobry, dobry wieczór Państwu. Jest to dosyć mały festiwal, zrzesza około 60 artystów, trwa 3 dni, ale pokazuje bardzo dużo nowej i świeżej muzyki, którą chciałabym Państwu dzisiaj przedstawić. Zaczniemy od artysty z Ukrainy, który zajmuje się muzyką elektroniczną, neoklasyczną i zagrał przepiękny 40-minutowy set w jednej z głównych sal koncertowych właśnie w kino Siska. Nazywa się Heinali, a utwór, który teraz usłyszymy, to Sway, Sway.

Anyway, 4:12.

0: Tak, to było bardzo przestrzenne, pulsacyjne, z dużą ilością syntezatorów oraz z odrobiną orkiestracji, czyli wiolonczel czy skrzypiec. Był to utwór Too Close to Call Toma Kinsella, pochodzącego z UK. Artysta, kompozytor filmowy i autor wielu albumów. Natomiast teraz przechodzimy troszeczkę w stronę R&B i soulu, ponieważ kolejnym artystą z UK był Tyson i Jasmine Lacey. Był to duet w kategorii właśnie soulu R&B z dużą ilością groove'u. Jest to naprawdę piękny, bardzo spokojny utwór, który teraz chciałabym Państwu pokazać, a mianowicie jest to utwór Water. Posłuchajmy.
1: Hi babe, it's me, I just want to try ya. I miss you so much, I just feel like we've got so much to catch up on. I want to hear how little one is, and maybe I can try and see you in a couple of weeks. But I'm out tonight, studio tomorrow. But yeah, try.

Z UK przenieśliśmy się do Słowacji, skąd pochodzi Dominik Prok. Jest to singer-songwriter, który opuścił punkowy zespół, żeby grać intymne piosenki gitarowe i taką właśnie zaprezentował podczas festiwalu. Był to wokal plus gitara i w zupełności to wystarczyło. Przed chwilą usłyszeliśmy utwór jego autorstwa Too Loose.

To był utwór I Don't Want To artysty Mintaka, która aktualnie mieszka pomiędzy Istambułem a Rotterdamem. Uważam, że jest to naprawdę świetna piosenka. Sama melodia, jej kierunek jest dosyć niecodzienny. Na refrenie pojawia się modulacja, która nas wywraca harmonicznie. W międzyczasie edycji i przed nami singer-songwriterka z Włoch, Gia Banfi i jej utwór Piazza Centrale.

Jak mogli Państwo usłyszeć, utrzymaliśmy się w tym nostalgicznym charakterze, ponieważ po Jai zaprezentowałam Państwu utwór Satelite Hanny Fatur. Jest to artystka z Lubliany, która teraz aktualnie ze względu na studia jest w Holandii, a jej utwór był bardzo delikatny, melodyjny i z balladowym podejściem do harmonii. Aby troszeczkę Państwa obudzić, zagram teraz żywy utwór, energiczny, z bardzo charakterystyczną, chromatyczną linią basową na początku unisono z wokalem. Utwór ten nazywa się Big Dreams i jest autorstwa grupy Gardens. Posłuchajmy.

Na festiwalu MENT w Lublianie pojawił się także jazz. Pierwszym zespołem bardziej jazzowym, jaki usłyszałam, to zespół MRK. Pochodzący koniec naszej audycji. Chciałabym zaprezentować Państwu jeden z polskich akcentów, jaki pojawił się na MENT festiwalu. Była to grupa Suferi w składzie Kacper Malisz, Miłosz Berdzik i Adam Jędrysik, którzy zaprezentowali nowoczesny polski jazz. A teraz utwór Deus Linx Machine. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za bycie ze mną przez tą godzinę i do usłyszenia następnym razem.

Dobry wieczór. Przy mikrofonie Mariusz Gradowski. Przygotowałem dziś dla Państwa kilka nagrań, które łączy wykorzystanie instrumentów klawiszowych odmiennych niż tradycyjny fortepian czy zwykłe pianino. Skupimy się przede wszystkim na instrumentach elektrycznych. Nie na syntezatorach, a na szlachetnie brzmiących od lat 50. fortepianach elektrycznych Fendera Rhodesa, jak również jeszcze starszych, bo pochodzących z lat 30. ubiegłego wieku, organach Hammonda. Ale skoro inne instrumenty klawiszowe, nieoczywiste w kontekście muzyki Chopina, będą dziś osią naszej audycji, to może warto przypomnieć o instrumencie brzmiącym potężnie, mocno, wyraziście, czasem ciężko, czasem ostro, czyli w sam raz, tak jak wymaga tego audycja Chopin Pop. Oto Etiuda Cismol numer 4 opus 10 Fryderyka Chopina w aranżacji na organy kościelne, które tutaj brzmią wyjątkowo rockowo, prawie że metal.

Mocne, prawda? Zupełnie inaczej brzmi ta etiuda w takim wykonaniu. Gdzieś ta jej siła się jeszcze bardziej ujawnia, ta potęga brzmienia jest jeszcze bardziej wyrazista i moim zdaniem całkiem celnie oddaje myśl zawartą w tym utworze przez Fryderyka Chopina. Etiuda Cismol numer 4, opus 10 w aranżacji na organy kościelne. Grał Michael Lementi, niemiecki muzyk, kompozytor, także projektant dźwięku. Lementi wydał mini-album z 4 utworami Chopina granymi na organach piszczałkowych, z których ten wydał mi się najbardziej odpowiedni na dzisiejszy wieczór. Może na zasadzie lekkiego wstrząsu, lekkiego przebudzenia, żeby nie przysypiać, tylko nasłuchiwać, co też dalej będzie się w tej audycji działo. Od organów kościelnych krótka droga do organów Hammonda. Wszak w założeniu miały one właśnie organy kościelne, organy piszczałkowe, zastępować, no bo taniej, a równie efektownie. W tej funkcji organy Hammonda się sprawdziły, ale okazało się, że podbiły serca muzyków na całym świecie, muzyków grających z

Style najróżniejsze, od jazzu przez soul, po muzykę rockową, disco, pop i tak dalej, i tak dalej. Skupmy się może na polskim podwórku. Jeśli chodzi o naszych rodzimych wirtuozów organów Hammonda, to jako pierwszy przychodzi na myśl Wojciech Karolak. Pamięta się o Krzysztofie Sadowskim, także Czesław Niemen powinien być tu wspomniany, Andrzej Zieliński, ale na Hammondzie grał też Piotr Figiel. I to u niego znajdujemy coś, co w audycji Chopin Pop ma pierwszeństwo. Oto z płyty Piotr. Słynne preludium e-moll z opusu 28 z pięknym, wyeksponowanym, rozwibrowanym brzmieniem organów Hammonda.

Preludium e-moll opus 28 numer 4 Fryderyka Chopina, tu z płyty Piotr. Autorskiej płyty Piotra Figla, który również przy organach Hammonda zasiadał i ten główny temat podawał. Jego też jest aranżacja i on też poprowadził zespół, który to Preludium Fryderyka Chopina wykonywał. Do organu Hammonda jeszcze wrócimy, a teraz czas na electric piano. Specjalnie zaczynam od angielskiej nazwy, bo po polsku mówi się czasem po prostu elektryczne piano, czy też piano. Niezbyt fortunnie, no bo piano już jest zarezerwowane dla

znaczenia dynamiki, cicho. Mówi się też o elektrycznym pianinie, no bo z wyglądu znacznie mniejsze niż fortepian i angielska nazwa niektórym to sugeruje. Piano, pianino, ale prawda jest taka, że po angielsku piano bez przymiotników oznacza przeważnie fortepian, a jeśli trzeba jakieś rozróżnienie wprowadzać, to pojawia się upright piano, czyli pianino, i grand piano, czyli fortepian, czyli raczej fortepian. I możemy się utwierdzić w tym przekonaniu, jeśli spojrzymy na mechanikę interesującego nas tu instrumentu elektrycznego, na równolegle do podłogi umieszczone elementy drgające. W fortepianie struny, w instrumencie Fendera Rhodesa sztabki, a w elektrycznych Wurlitzerach stroiki. Czyli raczej to są elektryczne fortepiany. I tak też będę w tej audycji mówił. Elektryczne fortepiany, czy to Fendera Rhodesa, czy to Wurlitzera. Dzisiaj jednak skupiamy się na Fenderze Rhodesie. On jest chyba trochę bardziej popularny niż elektryczny fortepian Wurlitzera. I jeśli miałbym Państwu przedstawić brzmienie Fendera Rhodesa, to chętnie to teraz zrobię i skorzystam z płyty Marcina Grochowiny, na której to płycie Rhodes Dream, czyli sen o Rhodesie, czy też sen, w którym brzmienie Rhodesa przesyca wszystko, Rhodes Dream. Na tej płycie znajduje się kompozycja Chopin in Blue. Jest to wariacja na temat chopinowskich nastrojów, pomysłów, nie tak bardzo dosłowna, nie tak bardzo odnosząca się do konkretnych utworów, co raczej właśnie do pewnej wizji stylu Chopina w muzyce. I ta wizja poprowadzona przez brzmienia Fendera Rhodesa brzmi moim zdaniem znakomicie. Posłuchajmy. Marcin Grochowina, Chopin in Blue.

Chopin in Blue. Wykonanie Marcina Grochowiny z jego płyty autorskiej Rhodes Dream, wydanej w roku 2019. A jak brzmienie Fendera Rhodesa, tutaj wyeksponowane i pokazane w całej rozciągłości, sprawdzi się w utworze Fryderyka Chopina? Możemy posłuchać. Japończyk Nobuya Kobori nagrał całą płytę z utworami Chopina na elektrycznym fortepianie. Nie jest to płyta idealna, od razu to mówię. Po pierwsze, wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Nagranie również nie powala, a przede wszystkim to chyba nie jest żywy instrument Rhodesa, a syntezator imitujący to brzmienie. Pomimo tych trzech mankamentów, pomyślałem sobie, że jednak płytę Japończyka Nobuyi Kobori państwu zaprezentuję, ponieważ jest to ciekawy przykład na transponowanie kompozycji Fryderyka Chopina ze znanych instrumentów, fortepianów czy pianin, czy to historycznych, czy współczesnych, w zupełnie nowe rejony, w rejony instrumentów elektrycznych, amplifikowanych. Moim zdaniem potencjał jest tutaj bardzo duży, co pokazuje właśnie Kobori w wersji Preludium des Durs opusu 28 numer 15 w słynnym Preludium deszczowym.

Fryderyk Chopin, preludium Des Durs opusu 28, numer 15, w wykonaniu Japończyka Nobuya Kobori. Marzy mi się, drodzy Państwo, żeby po to preludium i w ogóle po Chopina sięgnął nasz piano-hooligan Piotr Orzechowski i zagrał tę kompozycję na elektrycznym fortepianie. W jego przypadku jest to właśnie instrument inny niż Fender Rhodes. To Wurlitzer. Nieco bardziej chrupowaty w brzmieniu, ale też bardziej selektywny w stawianych akordach. Jeśli chcieliby Państwo sprawdzić, jak brzmi fortepian elektryczny pod palcami Piotra Orzechowskiego, piano chuligana, to polecam płytę Penderecki Experiment. Tam wszystko się pięknie pokazuje i ta wizja, jak mógłby zabrzmieć Chopin po wysłuchaniu płyty z utworami Pendereckiego, staje się jeszcze bardziej kusząca. Mam nadzieję, że tego wszyscy kiedyś doczekamy, a jak doczekamy, to chętnie z Państwem razem tej płyty posłucham. Pozostańmy jednak przy fortepianie Rhodesa i sięgnijmy teraz po utwór, w którym ten instrument pokazuje pełnię swojego oblicza w stylistyce jazzowej. Oto płyta wybitnego pianisty, Oscar Peterson, wirtuoz fortepianu, który tutaj, w którą my wszyscy chcemy podążać. Towarzyszą mu Joe Pass, wybitny gitarzysta, Nils Petersen, bas, a także Louis Belson, perkusja. Jazz rock, fusion, czyli fortepian elektryczny w akcji. Oto Dancing Feet Oscara Petersona z autorem przy fortepianie Fendera Rhodesa.

tytułami utworów jazzowych bywa różnie. Czasami są doklejane post factum, ale tutaj Dancing Feet, czyli tańczące stopy, pasuje idealnie, aż chce się zatańczyć. Utwór w wykonaniu kwartetu Oscara Petersona w składzie Oscar Peterson, fortepian elektryczny, Joe Pass, gitara, Nils Henning, Ørsted Pedersen, bas i Louis Belson, perkusja. To może zastanówmy się teraz, jak brzmi fortepian nieamplifikowany, zestawiony właśnie z fortepianem amplifikowanym. Myślę, że ciekawie, a pokazuje to trio Jana Heutza. Trio Jana Heutza pod kierunkiem lidera nagrało w roku 1974 płytę Chopin Szablone, wypełnioną jazzowymi i około jazzowymi wersjami muzyki Fryderyka Chopina. W parafrazie walca S-dur z opusu 18, numer 1, czyli słynnego Grand Vals Briand, lider Jan Heutz gra i na fortepianie elektrycznym. Jak się tego słucha? Moim zdaniem bardzo przyjemnie.

Grand Vals Brillant Fryderyka Chopina, wals S-dur numer 1 z opusu 18, tu w interpretacji tria Jana Heutza z płyty Chopin Szablone z roku 1974. Fortepian tradycyjny, nieamplifikowany, zestawiony z fortepianem elektrycznym w parę bardzo intrygującą. A skoro jesteśmy przy walcu, drodzy Państwo, to wróćmy może na chwilę do Marcina Grochowiny, który eksploruje brzmienia Fendera Rhodesa także na innej płycie, Sounds of Rhodes. Znalazł się tam utwór Polski Walc. Polski walc mający wiele wspólnego z walcami Chopina, oczywiście. A zatem jeszcze raz brzmienie Fendera Rhodesa, jeszcze raz Polski Walc.

Polski walc w wykonaniu Marcina Grochowiny. Kompozycja z jego autorskiej płyty Sound Deodatum. Sięgam po jego płytę Prelude. To jest 8. studyjny album tego twórcy, wydany w roku 1973. Znalazła się na nim parafraza słynnego dzieła Richarda Strausa Tako rzecze Zaratustra, które w tamtym czasie, a dziś jest podobnie, kojarzone jest przede wszystkim z filmem Stanleya Kubricka 2001 Odyseja kosmiczna. I pomyślałem sobie, że to będzie dobre uzupełnienie, ale też ciekawy kontrast, no bo gdzie Chopin, a gdzie Strauss? A okazuje się, że mają coś wspólnego, przynajmniej w tej audycji. Brzmienie Fendera Rhodes.

To był ogromny sukces i Umiera Deodatu. Wielki przebój, podbite listy sprzedaży. Czy to przyczyniło się do popularności samego utworu Richarda Strausa w całej jego rozciągłości? Pewnie tak. Kto usłyszał tę przeróbkę, chciał zobaczyć, jak to brzmi w oryginale. I kto wie, może większość osób, no może nie większość, ale przynajmniej część osób pozostała z wersją zapisaną w partyturze. Tak to z tymi przeróbkami bywa. Tym bardziej, jeśli pomagają im muzycy najwyższych lotów. Tak było tutaj. Obok grającego na instrumentach klawiszowych Umiera Deodatu mamy fantastycznego basistę Stanleya Clarka i między innymi świetnego perkusistę Billy'ego Cobhama. Takie wykonania sprawiają, że nawet utwory, które zdawałoby się są już dosyć osłuchane, nie bójmy się tego słowa, nabierają zupełnie nowego wiatru w żagle i brzmią zupełnie inaczej. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca naszej audycji i pomyślałem sobie, że dobrze jest zamknąć audycję klamrą. I ta klamra będzie dotyczyła organów po pierwsze, z tym, że nie będą to organy piszczałkowe, a organy Hammonda. Druga klamra będzie dotyczyła kompozycji, ponieważ otwiera ją Nocturne Es-Dur w brzmieniu gitarowym i ten sam Nocturne Es-Dur Fryderyka Chopina dziś naszą audycję zakończy. Będzie to aranżacja Klausa Wunderlicha, mistrza organów Hammonda w wersji popowej. Z początku lat 70. Słodka, delikatna i powiem Państwu wzbudzająca uśmiech. Ale nie politowania. Uśmiech za dawnymi czasami, które chyba już nie wrócą, a które mają w sobie jakiś czar, jakiś urok. I czasami można zerknąć przez okienko czasu, aby zobaczyć, co się tam działo. Myślę, że muzyka taka właśnie jak Klausa Wunderlicha takie zerknięcie umożliwia. Bardzo Państwu dziękuję. Dobrej nocy. Mariusz Gradowski.

0: Utwór, którego wysłuchaliśmy, była to Fantazja C-moll KV475 Mozarta, należał do emblematycznych dla pianisty, który będzie bohaterem naszej dzisiejszej audycji. Nie tylko ta fantazja zresztą, ale cała twórczość Mozarta, a także pozostałych klasyków, zwłaszcza Beethovena i Schuberta. Pianistą tym jest zmarły niedawno Paul Badura Skoda, któremu przyjrzymy się dzisiaj z goszczącym w studio Czarne na Białych Dariuszem Marciniszynem.
1: Witam Państwa bardzo serdecznie.
0: Brzmienie fantazji Mozarta, której wysłuchaliśmy, było bardzo specjalne. Pochodzi bowiem ono z instrumentu z roku 1781, z fortepiano wybudowanego przez Antona Waltera, znajdującego się w posiadaniu domu urodzenia Mozarta w Salzburgu. I na tym instrumencie mozartowskim zostało zarejestrowane to, co było typowe dla Paula Badury Skody, prawda?
1: Tak, to... Mamy tutaj egzemplifikację zainteresowań Paula Badury Skody instrumentami historycznymi. Warto zaznaczyć, że jest to artysta, który jako pierwszy, tutaj oczywiście pomijam artystów, którzy wcześniej eksperymentowali, Raul Koczalski, Władysław Kendra, który jednokrotnie wykonał preludia op. 28 na instrumencie Pleyela, ale Skoda był pierwszym artystą, który świadomie wykonywał bardzo wiele utworów, głównie sonat Beethovena, Mozarta, Schuberta, ale też Haydna, właśnie na instrumentach z epoki. Tutaj akurat mamy do czynienia z instrumentem z końca XVIII wieku, ale oczywiście też na instrumentach młodszych. Będziemy też mieli okazję o tym rozmawiać szerzej później przy okazji sonaty Beethovena.
0: Tak, mamy zamiar Państwa wprowadzić dzisiaj w specyfikę myślenia Paula Badury Skody o historyzmie wykonawczym. Specyfikę bardzo specjalną, gdyż pianista ten, uzyskawszy formację bardzo klasyczną, był uczniem przede wszystkim Edwina Fischera,
1: tak.
0: Co wywarło na nim ogromne wrażenie i ogromny wpływ na niego. Uzyskawszy więc taką formację klasyczną, a zarazem wizjonerską, skupił się na badaniach historycznych, wprowadzając do wykonawstwa nie tylko instrumenty dawne, ale też dostosowane do nich techniki gry. Żeby było ciekawiej, te same techniki gry stosował na instrumentach współczesnych i to będzie bardzo wyraźnie słychać także po doborze tych instrumentów współczesnych. Przyjrzymy się temu w związku z sonatą Beethovena C-moll op. 111, która czeka nas niebawem.
1: Ja tu bym jeszcze dodał rzecz bardzo istotną. Paul Badura Skoda to jest jedyny znany mi pianista, którego kojarzymy zarówno z graniem, z wykonywaniem na instrumentach, z wykonawstwem dzieł na instrumentach historycznych, jak i na instrumentach współczesnych. To nie jest tak,

0: że nagle Pab Badura Skoda stwierdził, że zmienia front i gra wszystko na Rardzie Playelu, grafie, na instrumentach Waltera i jeszcze innych klawikordach, tylko jakby prowadził to linearnie. To jest wyjątkowo interesujące.
1: Tak, równolegle.
0: Równolegle, tak. Ja bym nawet też powiedział, że trudno jest powiedzieć, która interpretacja, co dominowało na pewnym etapie. To jest fascynujące moim zdaniem, że nie możemy go tutaj tak łatwo zaszufladkować. Chociaż chciałoby się czasami, ale wymyka się to pewnym
1: tak, z tego prostego, z tej prostej klasyfikacji się wymyka bardzo skutecznie. Nie wiadomo, czy był pianistą używającym historycznych instrumentów, czy współczesnych. Grał na obu, nagrywał na obu. Natomiast odznaczał się bardzo ewidentnie, bardzo historycznym myśleniem o muzyce, świadomym historycznie. I tym się różnił trochę od tych pianistów, którzy wcześniej przed nim próbowali gry na instrumentach historycznych.
0: A tak, to warto zauważyć, że pianiści, którzy nagrywali przed Badurą Skodą, tutaj w imieniu Rola Kczarskiego, Władysława Kendrę, niestety nagranie się nie zachowało, i Mieczysława Horszowskiego, oni eksperymentowali. To były epizodyczne, powiedziałbym, wyimki z ich kariery pianistycznej. A Pab Badura Skoda jako pionier, powiedziałbym, wykonawstwa historycznego tutaj się bardzo zasłużył.
1: Podszedł do tego metodycznie.
0: Metodycznie, jak najbardziej.
1: Był w pełnym znaczeniu tego słowa akademikiem, bo jednocześnie z grą na tych wszystkich instrumentach, kolekcjonerstwem instrumentów, gdyż posiadał ogromny zbiór, bardzo poważną kolekcję instrumentów historycznych i wykorzystywał je do nagrań. Poza tym był także edytorem. Bardzo cenione są jego wydania utworów Mozarta, Chopina, a także artykuły, w których książki, w których wyjaśnia tajniki interpretacji muzyki XVIII-wiecznej, zwłaszcza utworów Mozarta, pisane książki wraz z żoną Ewą Badurą Skodą. Zanim przejdziemy do następnego utworu, do muzyki Beethovena, chciałem jeszcze, żebyśmy zatrzymali się przy charakterystyce pianistyki, gdyż to, co słyszeliśmy w utworze Mozarta, jest bardzo specyficznym podejściem do sztuki pianistycznej.
0: Zdecydowanie tak. A więc jeżeli miałbym odpowiedzieć na pytanie o styl gry pianisty, to musiałbym to rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze w odniesieniu do takiej typowej ewolucji samej gry, powiedzmy od początku lat 50. nagrania, które znamy, to są nagrania z lat 50., chociażby etiudy Fryderyka Chopina, interpretacje wirtuozowskie, grane z dużą werwą, z dużym rozmachem, takie zupełnie... Dziś nie kojarzymy Paula Badury Skody z takim wykonawstwem. Egzemplifikacją tego będą etiudy, których posłuchamy w dalszej części audycji. I z biegiem lat pianista zaczął coraz więcej miejsca poświęcać interpretacjom bardziej wyważonym, bardziej klasycystycznym i gdzieś ta wirtuozeria powoli znikała z jego gry, co nie zmienia faktu, że interpretacje były równie fascynujące. I to jest aspekt pierwszy, czyli taka typowa ścieżka, powiedziałbym, od młodzieńczej spontaniczności do dojrzałych, wyważonych interpretacji. Ale jest też drugi aspekt, dość podobny stosunek pianisty względem traktowania instrumentów historycznych i współczesnych. Posłuchamy teraz sonaty C-moll z opusu 111 Beethovena. Pierwsza część sonaty będzie wykonana na instrumencie grafa i potem posłuchamy części drugiej ariety z Lugano. To będzie nagranie
1: z 1987 roku na instrumencie Bezendorfera i współczesnym.
0: Ciekawe będzie to, że sposób myślenia pianisty jest podobny. Artykulacja jest, no, trudno powiedzieć, żeby była taka sama, ale bardzo zbliżona. To jest coś, co o ile wielu pianistów współcześnie działających stara się przełożyć myślenie o instrumentach współczesnych na grunt instrumentów historycznych, to Badura Skoda szuka wspólnego mianownika między tymi instrumentami. I to mu wychodzi jak najbardziej.
1: Tak, można powiedzieć, że nawet przechodzi drogę odwrotną. Tak. Idąc jakby od instrumentu historycznego do instrumentu współczesnego.

0: Co bardzo wyraźnie słychać, zwłaszcza w tej ariecie granej na Bezendorferze, który brzmi pod jego palcami w wielu fragmentach.
1: Na fortepianie współczesnym, to może nas zaskoczyć bardzo umiarkowane wykorzystanie prawego pedału. To się rzadko zdarza, żeby artyści w ten sposób kształtowali frazowanie i też myśleli o artykulacji.
0: A owocuje to szalenie klarowną strukturą.
1: Tak.
0: Coś, czego z reguły pianiści nie ukazują w równym stopniu, ani nawet w zbliżonym. Faktura dla Paula Badury-Skody była czymś kluczowym w wyrazie muzycznym.

Wysłuchaliśmy ostatniej sonaty C-moll op. 111 Beethovena, skompletowanej z dwóch różnych nagrań Paula Badury z Kody. Pierwsza część pochodziła ze studyjnego nagrania dokonanego na fortepianie Konrada Grafa, historycznym fortepianie. Natomiast

0: Następna arietta z koncertu na żywo w Lugano z roku 1987 i to zostało zarejestrowane na fortepianie Bezendorfera, ulubionym fortepianie współczesnym Paula Badury Skody, który z reguły, gdy tylko mógł, grał właśnie na Bezendorferze, zarówno repertuar dawniejszy, jak i współczesny, sięgający aż do muzyki XX wieku, którą również się parał, grał dużo Ravela, a przede wszystkim swojego ulubionego kompozytora, z którym się przyjaźnił, Franka Martena. Grał na Bezendorferze także Chopina, zasłynął we wczesnych swych latach jako wykonawca etiud Chopina. Także znane są nagrania koncertów, na przykład dokonane z Arturem Rodzińskim. Niemniej etiudy pozostały z nim na długo i etiudy były dość, były względnie emblematycznym utworem dla młodego, zwłaszcza Paula Badury Skody.
1: Ale nie tylko. Później też wielokrotnie, nawet w Polsce, pianista wykonywał je na bis, zawsze inaczej. Gdyby starczyło czasu, to kiedyś porównalibyśmy kilka interpretacji, chociażby etiudy Asdur z opusu 25, począwszy od wykonania z lat 50. studyjnego, poprzez interpretację, której za chwilę posłuchamy, z lat 60. Potem można porównać też dwa polskie wykonania i moglibyśmy wtedy przekonać się, jak zmienia się myślenie i jak zmienia się styl gry artysty. Co ciekawe, Badura Skoda, w każdym razie ja nie znam przypadków wykonań utworów Fryderyka Chopina na instrumentach historycznych. Pianista ograniczał się tak naprawdę do Schuberta. Nie wychodził.
0: Poza Schuberta i Beethovena. Tak, ja też się nie spotkałem z wykonaniami Chopina czy muzyki romantycznej na instrumentach historycznych, co jest znamienne może też dla pokolenia, z którego pochodził Paul Badura Skoda. Podejście, sięgnięcie po instrumenty historyczne w tamtym dla artystów z tego pokolenia nie względnie dawną. Pamiętajmy, że rewolucja przesuwająca granice muzyki dawnej i granice dostępności repertuarowej dla dawnych instrumentów to jest rzecz, która trwa i która wiąże się z ostatnimi latami. To w tej chwili gra się romantyzm na instrumentach historycznych.
1: I nawet czasami dzieła Claude'a Debussy'ego.
0: Albo i Igora Strawińskiego.
1: Tak.
0: Natomiast w latach 80. to jeszcze nie było oczywiste, a z tych lat właśnie pochodziły nagrania, których słuchaliśmy w tej chwili. Z tych lat pochodzą też nagrania

0: Jednak one zachowują też charakter głęboko klasyczny. Nikt inny nie grał etiud Chopina czy muzyki Chopina w tak ustrukturyzowany sposób, tak klarowny formalnie, powiedziałbym z naciskiem na klarowność formalną. To jest jakby główna cecha interpretacji, które jakby pianista usiłował, starał się z sukcesem osiągnąć efekt poetycki, efekt estetyczny, wyprowadzając go z formalnej budowy utworu. Ona jest esencją tej muzyki.
1: Ja myślę, że jedno nie wyklucza drugiego tutaj. Mamy tutaj zarówno to, o czym ty mówiłeś, czyli bardzo klarownie, wyraźnie pokazaną strukturę wszystkich utworów, jak i ogromną wirtuozerię. Wydaje się, że tutaj te dwa czynniki są od siebie zupełnie niezależne i wspierają się, tak jak chociażby na nagraniach młodego Arrała.
0: Co przypomina, że Badura Skoda wywodzi się z tej samej szkoły pianistycznej co Arrau. Arrau był uczniem Martina Krausego i jego starszym kolegą w szkole Martina Krausego był Edwin Fischer. Arrau zresztą podziwiał Edwina Fischera do końca życia. To samo Badura Skoda, który uczył się właśnie u Fischera. Więc mamy pewien element szerszej panoramy pianistyki niemiecko-austriackiej, bo podobnie znajdziemy pewne sposoby myślenia u takich wirtuozów, nawet jak Wilhelm Backhaus,
1: Tak.
0: który również w ten sposób kształtował swoje myślenie o formie i o roli formy w utworze. Podobnie Badura Skoda również nie był sam w swoim pokoleniu. Obok niego był mniej trochę może znany, mniej trochę popularny, ale jego bliski współpracownik i przyjaciel Jörg Demus, również zmarły niedawno.
1: Oni też wielokrotnie grali na cztery ręce, warto o tym
0: Tak,
1: wspomnieć.
0: bardzo właśnie to mam na myśli, mówiąc o współpracowniku. A także na przykład Alfred Brendel, który gdzieś bokiem jakby do nich doszedł, ale również przeszedł przez ręce Edwina Fischera i również wyznawał tę samą estetykę. Można też wskazać na Ingrid Hebler
1: Tak.
0: i szereg innych pianistów z tej szkoły, którzy wyznają te same zasady estetyczne. Niemniej Badura Skoda poszedł w pewien sposób krańcowo w swoim historycznym podejściu do problematyki wykonawczej, przede wszystkim sięgając po dawne instrumenty, tak intensywnie na nich grając i tak mocno łącząc współczesne praktyki wykonawcze z praktykami historycznymi. To, co słyszeliśmy i co może w jakiś sposób usłyszą Państwo też w etiudach Chopina, które mamy teraz dla Państwa przygotowane. Etiudach, które zgadzam się tutaj z tobą, to absolutnie wirtuozeria nie wyklucza się z tym myśleniem strukturalnym i myśleniem historycznym. Etiudach, które mają bardzo specjalny rys. Wybraliśmy dla państwa specjalnie nie słynne nagranie z lat 50. studyjne, lecz nieco późniejsze, na które zwracał uwagę sam pianista, umieszczając je w zbiorze przez siebie autoryzowanym nagrań prywatnych, zatytułowanym A Man and His Music. 12 etiud op. 25 wykonał w roku 1962 podczas recitalu w Pradze i z tego właśnie koncertu pochodzi owo nagranie.

0: Nie brakuje wirtuozarii w tym nagraniu. Na opus 25 Chopina, cykl 12 etiud, zarejestrowany został w Pradze w roku 62 przez Paula Badureskodę. Jak zwykle na jego ulubionym fortepianie Bezendorferze Imperialu, czyli na tym powiększonej klawiaturze, poszerzonej klawiaturze i powiększonym zasięgu głosów. Aczkolwiek w wypadku etiud Chopina nie jest to rzecz wykorzystywana.
1: Tutaj też trudno powiedzieć, ponieważ jakość nagrania jest dobra, ale wydaje się, że nie wszystko jednak ukazuje. Są takie pewne pasma, których tutaj nie ma, więc być może dźwięk pianisty był jeszcze pełniejszy.
0: Tak, no ten fortepian odznacza się pełnym dźwiękiem właśnie z powodu dodanych dźwięków basowych, strun, które rezonują podczas gry. A jak Paul Badureskoda brzmi na fortepianie najbardziej typowym współczesnym, to znaczy na Steinwayu? To zobaczymy w następnych trzech etiudach, które wykonał na bis w roku 65 podczas recitalu w Carnegie Hall. Tu słychać, że pianista cieszy się po przyjętym życzliwie czy wręcz owacyjnie recitalu i gra ze swobodą jeszcze znacznie większą chyba niż ten program pras.
1: Ja tutaj jeszcze chciałbym powiedzieć o jednej z etiud zagranej w Carnegie Hall na Steinwayu, o etiudzie F-dur z opusu 10. No, rzadko zdarza się, żeby jakikolwiek artysta grający w tak zawrotnym tempie myślał o smaczkach w lewej ręce, myślał o akcentach nietypowych, zupełnie nieoczekiwanych, frazowaniu, powiedziałbym, opartym na niestandardowej akcentacji, niespotykanej. To jest ciekawe, że mimo tej ogromnej wirtuozerii, mimo dużego temperamentu, który cechuje wszystkie trzy wykonania, pianista pozwala sobie na też specyficzną formę analizy, polegającą na eksponowaniu drugoplanowych składników w partii lewej ręki. To bardzo mnie to ujęło.
0: Tak, w ten sposób ta etiuda uzyskała interpretację absolutnie niezapomnianą. Jedyną w swoim rodzaju, fascynującą moim zdaniem. A potwierdza się to, że dla Badureskody w każdym momencie faktura i znaczenie wszystkich głosów w kompozycji miały kluczowe znaczenie. Słuchamy trzech etiud z opusu 10, czwartej cismol, ósmej F-dur i pierwszej C-dur, pełnej rozmachu.

0: Wspaniałe zakończenie tej etiudy C-dur z wyważonymi dźwiękami, które przenoszą cały ciężar energii wytworzonej wcześniej. To jest coś, na co był bardzo wrażliwy pianista.
1: Powiedziałbym, że energia, którą wytworzył we wszystkich trzech etiudach.
0: Tak, bo wszystkie trzy są tutaj spektakularnie wręcz zagrane. Zwracałeś uwagę wcześniej na to, że Badura Skoda grywał etiudy do, nie wiem czy do końca życia, ale bardzo długo grywał jako bisy, także podczas swoich polskich recitali, których mamy kilka nagrań.
1: Tak, to są recitale z roku 76. Słynny recital z Warszawy, na którym pianista grał m.in. sonatę Hammer klawir Beethovena. I na bis zjawiskowo, moim zdaniem, wykonał dwie etiudy z opusu 25. Pierwszą etiudę Azdur oraz etiudę rewolucyjną. Jeżeli miałbym odnieść się do nagrań, których słuchaliśmy przed chwilą, to o 10 lat, o 11 lat późniejsze nagranie Paula Badury Skody jest troszkę bardziej, powiedziałbym, utemperowane, ale z drugiej strony wydaje się, że dźwięk pianisty jest jeszcze pełniejszy, więc coś za coś, ale interpretacja równie fascynująca. Grał też jedną z etiud w roku 95 w Dusznikach Zdroju, na słynnym recitalu na 50-lecie festiwalu. I tutaj był już zupełnie w innym stadium artystycznej drogi. To było nagranie bardzo zrównoważone, bardzo stonowane, ukazujące, powiedziałbym, liryczne oblicze pianisty tylko i wyłącznie.
0: Pamiętam tamten recital, bo miałem okazję na nim być i pozostało mi z niego wspomnienie pewnego chłodu i dystansu interpretacyjnego, choć zarazem ogromnej szlachetności, czystości i prostoty. Z tą prostotą pięknie korespondowała sama postać pianisty, który również utrwalił mi się w pamięci, siedząc na trawie i czytając gazetę, ta dusznicka atmosfera pełna swobody letniego festiwalu, w jego sylwetce siedzącej właśnie na trawniku jakoś znalazła idealne swoje zobrazowanie.
1: Warto wspomnieć też o repertuarze, jaki pianista wykonywał u nas w kraju. Poza dziełami Bacha, których raczej nie słyszeliśmy, a może grał, ale na pewno nagrania nie zachowały się. Warto wspomnieć o tym, że grał sonaty Beethovena, tutaj jest wymieniona sonata Hammerklavier w Dusznikach w roku 76, wykonywał Appassionatę. Wielokrotnie sięgał po dzieła Fryderyka Chopina. Co ciekawe, w roku 76 w Dusznikach Zdroju wykonał Andante Spianato i Wielkiego Poloneza Esdur. Istnieją też nagrania z lat 80. To są występy z Katowic i z Warszawy, na których Paul Badura Skoda zagrał oba koncerty Brahmsa. To jest też pewna rzadkość, bo w swojej dyskografii oficjalnej chyba tych koncertów nie ma. Na pewno jest sonata F-moll z opusu 5. Są intermezza i drobniejsze utwory, ale koncertów chyba komercyjnie nie utrwalił.
0: A szkoda, bo pianista współpracował z największymi dyrygentami XX wieku, poczynając od Wilhelma Furtwängla, od którego rozpoczęła się jego koncertowa kariera. Wykonali razem koncert Mozarta, potem przyszły występy z Herbertem von Karajanem i z całym szeregiem wszystkich wielkich dyrygentów, którzy w drugiej połowie XX wieku działali. Możliwe, że jakieś nagrania koncertów Brahmsa się znajdą jeszcze w różnych archiwach, bo wszystko to dopiero stopniowo zaczyna wypływać.
1: Tak, to.
0: Podobnie wypłynęło nagranie muzyki Franka Martena, jedno z bardzo wielu nagrań muzyki Franka Martena, dokonanych przez Paula Badurę Skodę, gdyż pianista ten przyjaźnił się ze szwajcarskim kompozytorem i był odbiorcą dedykacji wielu jego utworów, między innymi koncertu fortepianowego, który nagrał na płyty i szeregu innych drobniejszych dzieł. Grywał Franka Martena bardzo często do końca swoich dni. Ja słyszałem go jakieś 5 lat temu w Krakowie.

0: Czas recitalu z okazji nadania pianiście tytułu doktora honoris causa Akademii Muzycznej Krakowskiej, gdzie również utwory Franka Martena zajmowały istotną pozycję w występie. Ta bliskość z kompozytorem była na pewno bardzo istotną sprawą dla pianisty. To jest szczególna więź między artystą, wykonawcą a twórcą. Wyjątkowa zupełnie i Badura Skoda kultywował ją, jak sądzę, przez całe życie. Podchodząc czasem z pewnym ciepło-ironicznym dystansem, skomentował sam Paul Badura Skoda przed wykonaniem jej w roku 83. Posłuchamy tego komentarza, aby spotkać się z pianistą także jako człowiekiem, nie tylko muzykiem. Wykonawca opowiada tutaj o tym, jak cenny to dla niego utwór, który powstał na jego prośbę, który studiował wspólnie z kompozytorem, otrzymując od niego wiele cennych wskazówek wykonawczych i który urodził się na skutek przemyśleń Franka Martena związanych z losem i przemijaniem ze zbliżającą się śmiercią, które są częścią estetyki czy częścią posłania muzyki flamenco. Tak się złożyło, że tancerką, znakomitą tancerką flamenco była córka kompozytora, co jest zaskakujące, gdyż sam Frank Martin był Szwajcarem, a jego żona Holenderką. Niemniej Teresa Martin dała właśnie, uczestniczyła w wykonaniu tego utworu, dając znakomite show ze swoim tańcem. Tutaj Badura Skoda usiłuje pokazać trochę, jak to mogło wyglądać, zaznaczając jednakowo, że on nie jest tancerzem flamenco, co państwo usłyszą. Po czym przechodzi do analizy poszczególnych części, czterech części utworu, charakteryzując je kolejno. Będą to dwie rumby. Najpierw wolna, potem szybka, następnie soleares i na końcu petenera.
1: Good evening and thank you for this wonderful warm welcome. I believe that both the work by Frank Martin, the great Swiss composer, and Schumann can need a few words of introduction. Frank Martin wrote this fantasy upon my request, finished it in 1973, 1 year before he died, and dedicated it to me. So, of course, this work is very special to me. Not only that it's dedicated to me, but I studied it under his guidance and he gave me many valuable suggestions how to perform it. Flamenco, as you know, is the art, singing, dancing, guitar playing of the flamenco gypsies in the south of Spain, mainly in Sevilla and also in Granada. And it happened that the daughter of Frank Martin, Teresa Martin, was an excellent dancer of flamenco. This is surprising because Frank Martin was Swiss and his wife was Dutch. But so he was so fascinated by this art, which expresses at the same time an enormous vitality, but also defiance and a way to meet fate and death, which attracted a composer who felt that his time had come. By the time he finished the work, he was 83, and it's amazing what a vitality it has. Now, he wrote it in such a way that it could so also be danced by a solo flamenco dancer, and that is the way it was first performed in 1974 during the Lucerne Festival with Teresa Martin dancing and giving a fantastic sharp counterpoint with her standing. No, I'm not a flamenco dancer. And so I think just the work has four movements. It starts in a dreamy fashion, as a slow rumba,

0: smutne rytmy kończące się żałobnie, petenery, zakończyły fantazje na tematy flamenco Franka Martena w wykonaniu Paula Bodurskody, a także nasze spotkanie dzisiejsze z austriackim pianistą. Żegnamy się w tym momencie z Państwem. Magdalena Wojtulanis, która audycję realizowała, a także gość Czarnych na Białych, Dariusz Marciniszyn.
1: Dziękuję Państwu bardzo serdecznie.
0: Oraz Jakub Puchalski. Do usłyszenia.

0: Konkursy Chopinowskie.
1: Pierwszym uczestnikiem tej sesji jest Chiho Han z Korei Południowej, numer 17. Na fortepianie marki Kawai wykona następujący program. The first participant of this session is Chiho Han from South Korea, number 17. He will be playing the Kawai, performing the following program. Ballada F-moll, opus 52, Ballad in F-minor, opus 52, Walce, opus 34, numer 1 As-dur, numer 2 A-moll oraz numer 3 F-dur, Waltzes, opus 34, number 1 in A-flat major, number 2 in A-minor and number 3 in F-major, Andante z pianato i Wielki Polonez S-dur, opus 22. Andante spianato and Grand Polonaise Brillante in E flat major opus 22. Chiho Han from South Korea.